Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie radzą czasem dzieci słuchać. Trwa dogaszanie lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Stolica dołącza do miast z nocną prohibicją. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinię dziecka, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
3: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No, myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
4: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
5: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
2: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
6: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
2: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Tej nocy w całej Warszawie zacznie się nocna prohibicja. Po 22 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Więcej o tym ograniczeniu Ben O'Connor.
7: Zakazowi z początku towarzyszyły kontrowersje, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Zmieniłem zdanie po latach, bo ja nie jestem zwolennikiem restrykcji, ale po latach dyskusji tych ostatnich zostałem przekonany do tego, że to ma szansę mieć pozytywny wpływ na miasto.
7: Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
9: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
7: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach.
2: Podobny zakaz wprowadziło 180 gmin w Polsce, w tym kilka miast wojewódzkich. Lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma się zrobić już w połowie czerwca, gdzie niegdzie ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, ostrzega klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
10: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa, no zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
2: Susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. Sport. Nasi piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Iga Świątek z kolei odpadła z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dziś z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Mecz po południu na korcie centralnym, najprawdopodobniej około 14:00.
1: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
11: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim gościem jest wójt gminy Puśnica, pan Michał Brewski. Dzień dobry, panie wójcie.
12: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia 7.
11: Panie wójcie, no zaprosiłam pana, więc będziemy rozmawiali o inwestycjach. A jak inwestycje, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to rozbudowa oczyszczalni ścieków w Płośnicy. I doszukałam się, że to już jest drugi etap. Jak wygląda dziś ta inwestycja? Jak postępują prace?
12: Tak, jesteśmy właśnie na zakończeniu etapu drugiego, ale jeszcze może trzy słowa powiem o etapie pierwszym, który jest zakończony. Tam myśmy wymienili całą technologię wewnątrz oczyszczalni ścieków w Płośnicy wraz z całą elektroniką. Także tu koszt tego przedsięwzięcia był ponad 3,5 miliona złotych.
11: Z czego, i to nie były gminne pieniądze.
12: Z czego około 2 miliony 800 tysięcy zostało dofinansowane ze środków PROW-u jeszcze. A drugi etap mamy właśnie teraz ku końcowi. i tu żeśmy się skupili na budynku socjalnym, przepompownia ścieków, która uważałem, że też już jest do modernizacji, a także całe ogrodzenie i taka infrastruktura wewnętrzna po prostu, żeby ta oczyszczalnia wyglądała schludnie.
11: A to już jest drugi etap, też już zbliża się ku końcowi? Czy to jeszcze jest czas, nie wiem, do końca roku? Czy jaki jest
12: nie, też już oddajemy teraz właśnie nawet na dniach to oczyszczalnie, ten drugi etap. Tu mieliśmy koszt tej inwestycji 1 800 000 zł.
11: Drugiego etapu?
12: Drugiego etapu, tak. Z czego 1 400 000 było jeszcze z KPO.
11: To ważne, potrzebne inwestycje, prawda?
12: Uważam, że bardzo ważne, bo w gminie Płośnica ta płośnicka oczyszczalnia, ja to tak nazywam, nie była modernizowana przez 20 kilka lat, jak była pobudowana. Naprawdę mamy teraz na wysokim poziomie oczyszczalnię, która myślę, że kolejne 20 lat będzie funkcjonowała nam bez jakichkolwiek problemów.
11: Ale w gminie Płośnica są też inwestycje drogowe. I chciałabym zapytać o takie dwie największe, bo pewnie jest ich więcej, ale interesuje mnie przebudowa drogi gminnej, na odcinku Pryjoma Gród. I drugi odcinek jest Pryjoma Rutkowice.
12: Tak jak pani wspomniała, w tym roku tym szczęśliwcem można powiedzieć, że jest miejscowość Pryjoma, bo z dwóch stron dostaną bardzo piękne, nowe nawierzchnie asfaltowe. Właśnie tak jak pani wspomniała, pierwszym jest ten odcinek Pryjoma Grudki. Tam jest odcinek 2-kilometrowy i koszt tej drogi będzie wynosił 2 miliony złotych. Jesteśmy po przetargu z wykonawcą. Tam będzie poszerzenie, będzie nowa nawierzchnia. Uważam, że ta droga też jest bardzo potrzebna dla naszych mieszkańców, w szczególności dla tych, którzy dojeżdżają do szkół, do szkoły w Grudkach, bo jak państwo wiecie, którzy uczęszczają tę drogę, jest bardzo wąska i jak trafią dwa autobusy, że tak powiem, jeden na siebie, to jest nawet ciężko się minąć, a w zimową porę to już nie wspomnę. A kolejną drogą jest droga Pryjoma Rutkowice, która jest w tym momencie żwirowa. Tam będzie też nowa nawierzchnia asfaltowa. To jest odcinek prawie 2,5 kilometra. Koszt tej drogi to jest ponad 2,5 miliona złotych. Wspomnę tylko, że dofinansowanie jest z Rządowego Funduszu Dróg 50% i 50% jest koszty samorządu gminy Płośnica.
11: Będzie bezpieczniej, oprócz tego, że będzie szerzej, to co tam jeszcze się zmieni?
12: Na pewno będzie bezpieczniej, bo będzie szerzej, będą mijanki i będzie odwodnienie przy tych dwóch drogach, które też jest potrzebne, bo obserwuję to właśnie jesienią i zimową porą, jak po prostu te wody opadowe nie mogą po prostu gdzieś tam pospływać na boki.
11: Nie mają ujścia.
12: Nie mają ujścia.
11: Dobrze, a proszę powiedzieć, do kiedy ta inwestycja musi być zakończona i jak, na jakim etapie są teraz prace, czy te prace już się rozpoczęły, bo umowy podpisane, tak?
12: Tak, mamy umowy podpisane, że do końca sierpnia realizacja tych dwóch dróg będzie wykonana.
11: A wykonawca już wszedł na budowę?
12: Jeszcze nie. Jest w trakcie przygotowań. Mhm.
11: Czyli mieszkańcy w najbliższe miesiące muszą się przygotować na pewnie niewielkie niedogodności, ale efekt powinien im to wszystko wynagrodzić.
12: Ja myślę, że naprawdę tutaj te dwie drogi, naprawdę mieszkańcy gminy Płośnica, a także którzy do nas przyjeżdżają, na pewno będą z tych dwóch dróg zadowoleni.
11: Dobrze, ale teraz jeszcze chciałabym zapytać o taką inwestycję pod tytułem 7 obiektów gminnych zyska instalacje fotowoltaiczne i magazyn energii, czyli budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na terenie gminy Płośnica. Co to jest właśnie za projekt, bo duży, prawda?
12: Duży projekt, tak. Mamy planowane zamontować na 7 obiektach gminnych fotowoltaikę wraz z magazynami energii. Jestem już po podpisywaniu dwóch pierwszych umów na wykonawstwo. Kolejnych tutaj 4 i w sumie to jutro mamy podpisanie kolejnej umowy trzeciej i cztery mamy na przełomie lipca i sierpnia. Tu dostaliśmy dofinansowanie na tę inwestycję 400 tysięcy. Dokładamy z samorządu 100 tysięcy złotych. Koszt tych wszystkich instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, podkreślę, to będzie około 500 000 złotych.
11: Gdzie będą usytuowane te
12: wszystkie
11: instalacje?
12: Wszystkie nasze szkoły podstawowe. Jak pani zna bardzo dobrze, Dom Pracy Twórców.
11: Dokładnie.
12: Gminne Centrum Kultury. Także wszystkie te publiczne lokale, że tak powiem, które mamy, na pewno zejdziemy dużo z kosztów energii, które naprawdę płacimy dosyć spore.
11: No właśnie, bo to będzie chyba duża oszczędność, jeśli idzie o właśnie rachunki głównie za prąd i ogrzewanie.
12: Uważam, że bardzo duża będzie oszczędność. Patrząc teraz po tej zimie, co była, aby tylko wspomnę tak na ten nasz Gminne Centrum Kultury. Jesteśmy po termomodernizacji. W tym roku bardzo duże oszczędności były już po tej termomodernizacji na rachunkach gazowych, które ten budynek był ogrzewany.
11: To jeszcze, panie wójcie, chciałabym dopytać o środki, 630 tysięcy niemalże, na budowę magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Co to będzie za obiekt, gdzie on powstanie i czy gmina też do tego dokłada?
12: Tak, jesteśmy właśnie po podpisaniu umowy z panem wojewodą. W ubiegłym roku zakupiliśmy dosyć sporą ilość sprzętu, który jest potrzebny też właśnie do obrony ludności, czyli no jak praktycznie wszystkie samorządy, agregaty, różne maszyny, potrzebny sprzęt, a w tym roku, że tak powiem, trzeba ten sprzęt też gdzieś umagazynowić. W tym roku postanowiliśmy, że będziemy budować magazyn. Będzie to magazyn budowany w miejscowości Płośnica przed, że tak powiem, nowym budynkiem oczyszczalni na działce gminnej. Dofinansowanie było 629 tysięcy złotych, a koszt tego magazynu będzie liczył w granicach 700 tysięcy złotych. Zobaczymy, jak to będzie po przetargu, ale myślę, że w tych granicach się wyrobimy. Także tutaj nieduże pieniążki samorząd gminy Płośnica dołoży, to w sumie 70 koło tysięcy złotych.
11: A jaki jest terminarz tego, do kiedy to musi powstać?
12: Ten magazyn musi powstać do końca września tego roku. Także czasu mamy niewiele, ale już za chwilę będziemy wyłaniać wykonawcę budowy tego magazynu.
11: No dobrze, panie wójcie.
12: Ja pani jeszcze muszę tutaj, że tak powiem, o jednej inwestycji tutaj podsunąć.
11: Bo czyli jest jeszcze inwestycja, taką, o której wójt chce powiedzieć.
12: Dokładnie, taką dużą, kluczową inwestycją jest to oczyszczalnia kontenerowa sieków w miejscowości Jabłonowo wraz z całą instalacją sanitarną. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, które musimy, że tak powiem, zakończyć do grudnia 2026.
11: Czyli w tym roku.
12: W tym roku. Prace naprawdę trwają tam intensywnie. Jest firma, która już tą kontenerówkę tak zwaną buduje, a druga firma jest, która instalację podłącza już u mieszkańców w miejscowości Jabłonowo.
11: Czy ta kanalizacja, budowa oczyszczalni i kanalizacji obejmuje całą miejscowość?
12: Tak, całą miejscowość Jabłonowo. Koszt tej inwestycji to jest około 9 milionów złotych. To jest bardzo duży koszt, z czego 3 miliony środki własne, a około 6 milionów jest z Polskiego Ładu.
11: Ale to jest inwestycja, która się zaczęła w ubiegłym roku.
12: Tak, to jest inwestycja dwuletnia. W tym roku ją będziemy właśnie zakończyć.
11: I nie ma zagrożenia, że na przykład mimo takiej zimy, która pewnie mocno wstrzymała pracę, termin nie zostanie dotrzymany.
12: Dobrze pani wspomniała właśnie, że zima naprawdę nam troszeczkę pokrzyżowała plany tej inwestycji, ale jestem dobrej myśli, bo mogę powiedzieć, że praktycznie jestem codziennie na budowie i te prace naprawdę postępują w dobrym kierunku.
11: A pańskie oko konia tu, czy firma się spina, żeby się w terminach wyrobić, bo to jest pewnie niezwykle ważne.
12: To jest dla nas bardzo ważna inwestycja i sam pilnuję jej po prostu, że tak powiem, od A do Z.
11: Wójt gminy Płośnica, Michał Brewski, był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za wizytę.
12: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 7.
11: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: 1 czerwca to Dzień Dziecka. W 1869 roku dekretem carskim Żuromin oraz Bieżuń zostały zdegradowane do rangi osady. W 1934 roku Michałowo zostało wchłonięte przez Brodnicę. Spowodowały to zniszczenia, których doznało na skutek pożaru. W 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej powstało 49 województw. W województwie ciechanowskim znalazły się Ciechanów, Mława, Płońsk, Żuromin, Bieżuń, Pułtusk, Raciąż, Glinojec, Gdziałdowo, Lidzbark i Nasielsk. W województwie ostrołęckim m.in. Przasnysz i Maków Mazowiecki, a w województwie płockim m.in. Sierpc i Drobin. W 1979 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim odsłonięto pomnik poświęcony pomordowanym przez Niemców w latach 1941-45 więźniom KL Soldau w Działdowie. W 1980 roku urodzony w Sierpcu Piotr Jarecki przyjął święcenia kapłańskie, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.
3: Szczerze mówiąc, rodzice to tam niewiele, jeśli chodzi o wiarę i religię, nie uczyli, natomiast byli świadkami.
2: W 1999 roku polskie koszykarki wygrały w 4. meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Bośni i Hercegowiny 75-53. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 10 punktów.
4: No niestety, sponsorzy są potrzebni i pieniądze na to muszą być.
2: Urodzili się. W 1820 roku w Płońsku Jan Majorkiewicz, historyk literatury polskiej, filozof, związany z cyganerią warszawską i kręgiem przeglądu naukowego, działacz niepodległościowy. Jego ojciec był burmistrzem Płońska i zarazem właścicielem pobliskiego majątku ziemskiego. W 1885 roku Robert Korzusznik, nauczyciel matematyki w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Działdowie, współpracownik Gazety Mazurskiej, redaktor kalendarza dla Mazurów i sekretarz Polsko-Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Działdowie. W 1924 roku Czesław Fredrych Tyka, żołnierz Armii Krajowej, aresztowany wraz z całym oddziałem przez NKWD, osadzony w więzieniach w Krzywogońcu, Śliwicach i Chełmnie oraz w obozie nakazowo-rozdzielczym w Działdowie, wywieziony do obozów pracy w Związku Radzieckim, powrócił do kraju. W 1934 roku w Pułtusku Zbigniew Stawecki, autor tekstów kabaretowych i piosenek, poeta. Utwór Ja się w tobie nie zakocham śpiewa Maja Kleszcz. Ja się...

0: 1956 roku w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Ryszard Jakub Bober, rolnik i samorządowiec. W latach 2014-2019 przewodniczący sejmiku kujawsko-pomorskiego, senator 10. kadencji.
1: Andrzej, no patrz, Tadeusz to inny, z Podlasia. Taka prawda, ty jesteś Warmii i Mazur.
0: W 1989 roku w Raciążu w powiecie płońskim Konrad Podgórski, lekkoatleta specjalizujący się w skoku w dal, halowy mistrz Polski. Zmarli w 1980 roku Bernard Kamiński, więzień sowieckiego obozu nakazowo-rozdzielczego NKWD w Działdowie, następnie zesłany do sowieckiego łagru, powrócił z zesłania. W 1996 roku Ryszard Skwarski, urodzony w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim kajakarz, medalista Mistrzostw Europy, olimpijczyk z Melbourne i Rzymu. W 2022 roku ksiądz Tadeusz Tomasiński, urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim Pallotyn, uczestnik Powstania Warszawskiego. Od 1953 roku mieszkał i pracował we Francji. Był twórcą i dyrektorem drukarni, drukującej w czasach PRL kilka milionów polskich książek, często z tak zwanego drugiego obiegu. W okresie stanu wojennego był organizatorem Komitetu Pomocy dla Polski.
2: Chodźmy na kolację. Najpierw sznaps wypijemy, to z czego się dogadamy lepiej.
3: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Igadruk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510. Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ostrzeżenia przed burzami, objęte nimi jest większość kraju. Z zarzutami aresztowany adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. Rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Marcin Krzamiński. Większość kraju z ostrzeżeniami przed burzami. O poranku w wąskim pasie na południu od Zgorzelca po Nowy Sącz obowiązują alerty pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą tam towarzyszyć ulewne deszcze. I tak do 10:00, potem 2 godziny przerwy, w trakcie których burze przeniosą się do centralnej i wschodniej części Polski. Alerty najniższego stopnia będą obowiązywały wtedy w 12 województwach. To będzie obszar od Starogardu Gdańskiego i Elbląga po Węgorzewo. To na północy i od Zabrza po Przemyśl na południu kraju. Specjalne komisje do wyceny strat tymczasem pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotni nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym 2 domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Maciej Z. miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe powiadomienia o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
2: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia, a także wydalenie z zawodu. Służby podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych doniesień zatrzymany adwokat jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiS-u. Ważne dla kierowców. Dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł. Benzyny 98 6,63, na oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do połowy czerwca obowiązuje program CPN, ceny paliw niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Kartka z kalendarza jeszcze u nas przyszła na świat 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles jako Norma Jean Mortenson. Dziś przypada 100. rocznica urodzin aktorki Marilyn Monroe.
1: To są wiadomości Radia 7.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. French Open już bez Iggy Świątek w dniu swoich 25 urodzin. Rozstawiona z trójką Polka przegrała w 4. rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6 po słabym meczu.
5: To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, ale dzisiaj faktycznie nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
4: A dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwanińska z francuską Diane Parry. To nie było dobre spotkanie, na pewno najsłabsze za kadencji Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą 0-2. Zdaniem naszego kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
6: Wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
4: Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1.
7: Jest to niesamowita rzecz, którą ten klub dokonał
0: w przeciągu kilku lat awans do ekstraklasy to rzadko się spotyka i mnie cieszy osobiście to, że miałem w tym swój udział.
4: Zatem do ekstraklasy awansowały Wieczysta, Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Tytuł wraca do Kielc. Po trzyletniej przerwie to znów piłkarze ręczni Industrii są mistrzami Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock, tym razem 36-27. Duński kolarz Jonas Vingegaard z drużyny Wisma Liza Wajk został zwycięzcą 109. edycji wyścigu Giro d'Italia. Ostatni, 21. etap ze startem i metą w Rzymie wygrał po finiszu z peletonu Włoch Jonathan Milan. I jeszcze hokej. Finlandia po raz piąty została mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2 także po dogrywce.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. W poniedziałek przewaga chmur na wschodzie, w centrum i na południu może padać deszcz, tam również miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych.

0: 730 081 191 730 081 191 Albert, jakość, na której możesz polegać.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Utrudnienia w Lidzbarku. Część ulic będzie zamknięta. Historyczna inscenizacja i pamięć bohaterów. Mława uczciła rocznicę rozbicia UB. Mławianka kończy sezon porażką, ale w dobrych nastrojach. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Dziś kierowcy w Lidzbarku muszą liczyć się z utrudnieniami. Powodem są prace prowadzone przez zakład energetyczny. W godzinach od 8 do 15 zamknięty będzie odcinek ulic Słomiany Rynek, Krótka i Stare Miasto. Urząd Miasta i Gminy Lidzbark apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów. Dwie główne nagrody i dwa wyróżnienia przywieźli z Kętrzyna młodzi reprezentanci Działdowa. Laureaci miejskich eliminacji konkursu Mazurska Gadka 2026 wystąpili w drugim regionalnym konkursie Mowy Mazurskiej. Wydarzenie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie. Z mazurską gadką zmierzyły się dzieci z Działdowa, Kętrzyna, Olecka i Ostródy. Byli to zwycięzcy wcześniejszych eliminacji lokalnych. Działdowo miało szczególne powody do dumy. W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce zdobył Leon Osiecki. Wśród uczniów klas 4-6 najlepszy okazał się Ignacy Tomporowski. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała Zofia Woźniak, a w kategorii klas 7 i 8 wyróżniona została Michalina Pruchniewska. Reprezentanci Działdowa to uczniowie szkoły podstawowej nr 1 imienia Króla Władysława Jagieły oraz zespołu placówek oświatowych nr 2 imienia Królowej Jadwigi. Do konkursu przygotowywały ich Gabriela Nowakowska i Anna Waks. Juror konkursu dr Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że wydarzenie ma nie tylko charakter artystyczny, ale też edukacyjny i tożsamościowy.
3: Poziom tegorocznego konkursu naprawdę był bardzo wysoki i jako jury mieliśmy twardy orzech do zgryzienia. Mnie najbardziej cieszy to, że dzieci nie tylko odtwarzają mowę mazurską, ale robią to z naprawdę dużym zaangażowaniem, ciekawością regionu, rosnącą świadomością przeszłości naszych ziem i widać w nich taką odwagę i gotowość do występowania przed publicznością, a to myślę będzie procentowało także w dorosłym życiu.
2: Finał zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalne Konik Mazurski z Kętrzyna ze wsparciem finansowym jednostek samorządu. W Mławie odbyły się obchody 81. rocznicy uwolnienia więźniów z siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Organizatorzy przygotowali widowisko historyczne i rekonstrukcję jednej z najgłośniejszych akcji powojennego podziemia na Mazowszu. Uroczystości odbyły się w sobotę przy ulicy Rejmonta w Mławie. W programie znalazła się realistyczna inscenizacja szturmu na budynek UB, walki uliczne oraz scena uwolnienia więźniów. Po brawurowej akcji grupa uwolniła ponad 40 przetrzymywanych tam więźniów. Przypomina Zbigniew Ruszkowski ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich imienia Hetmana Lwasa Piechy, które było głównym organizatorem uroczystości.
4: Przede wszystkim działaczy Stronnictwa Ludowego, żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz zwykłych mieszkańców miasta aresztowanych przez tak zwaną bezpiekę i przetrzymywanych właśnie w budynku przy ulicy Rejmonta.
2: O tej akcji mówi się, że to było największe zwycięstwo polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, dodaje Zbigniew Ruszkowski.
4: Jest to jedno z największych wydarzeń, jeśli chodzi o działanie bojowe podziemia niepodległościowego po 1945 roku właśnie tutaj na północnym Mazowszu, a do roku 2010, kiedy zaczęliśmy odtwarzać te wydarzenia, było w zasadzie w Mławie nieznane, więc uważam, że mieszkańcy miasta Mławy powinni zobaczyć ten kawałek swojej historii, a być może w przyszłości będziemy wyciągali również inne z zakamarków dziejów wydarzenia i również je pokazywali.
2: Po widowisku uczestnicy przeszli w defiladzie. Zapalono znicze pamięci przed dawną siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. Sport i pozostajemy w Mławie. Mławianka przegrała z ŁKS Łomża 2-1 w ostatniej kolejce sezonu BetClick trzeciej ligi. Dla Dumy Zawksza pojedynek z Łomżą nie miał ogromnej wartości, ponieważ drużyna Marka Gołębiewskiego zagwarantowała sobie utrzymanie w rozgrywkach tydzień wcześniej wygranym meczem z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Z zupełnie innym nastawieniem do starcia podchodziła drużyna z Łomży, której zwycięstwo gwarantowało udział w barażach o awans do centralnej drugiej ligi. Gospodarze otworzyli wynik w 16 16 minucie meczu, kiedy to po rzucie rożnym głową piłkę do bramki skierował obrońca grający niegdyś w Ekstraklasie Łukasz Kosakiewicz. Wynik w 55 minucie po zamieszaniu w polu karnym podwyższył Marcin Stromecki. Mławianka potrafiła tworzyć składne akcje i zagrażać rywalowi, czego potwierdzenia doczekaliśmy się w doliczonym czasie gry. Gleb Rowdo zamienił świetną sytuację na bramkę kontaktową. Wynik nie uległ zmianie do końcowego gwizdka arbitra. Mławianka kończy sezon na solidnym 12 miejscu po pasjonującej walce o utrzymanie. Fenomenalną pracę wykonał z drużyną szkoleniowiec Marek Gołębiewski. Sukces jest w dużej mierze jego zasługą, tym bardziej cieszy zatem fakt, że trener pozostanie z biało-zielonymi na następny sezon.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514-333-025. 514-333-025. Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517-296-304.
3: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Potem zarzuty za napaść na nastolatka w centrum Krakowa i dzieci o pozytywnym myśleniu.
3: Trzeba się uśmiechać.
2: I to nie tylko 1 czerwca. Marcin Krzemiński, zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
4: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast z dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin, miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
2: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszyło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
5: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
2: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono, grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
6: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
7: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
8: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
3: Trzeba się uśmiechać.
2: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z Miejskiej Czwórki w Giżycku.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Jeśli to miał być sprawdzian przydatności nowych piłkarzy do kadry, to należy im się dwuja. Polska przegrała towarzyski mecz z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Jan Urban sprawdził aż 20 zawodników. W kadrze zadebiutowali Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski. Biało-czerwoni zagrali jednak słabo. Spróbujemy się odkuć w środę w Warszawie, mówi pomocnik Piotr Zieliński.
10: Jeszcze jest ten ostatni sparing, na który trzeba wydobyć energię, trochę radości z tej gry i żebyśmy dobrze zamknęli ten sezon.
9: Pojutrze Polacy zagrają towarzysko z Nigerią. To jeszcze na krótko wrócę do sobotniego finału Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain pokonało w rzutach karnych Arsenal Londyn. UEFA wybrała wczoraj najlepszego piłkarza rozgrywek. Został nim pomocnik PSG, Gruzin Chwicza Kwaratskhelia. Już tylko jedna Polka została w grze o tytuł na kortach Rolanda Garrosa i nie jest to Iga Świątek, która wczoraj przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6. Szansę na ćwierćfinał zachowała jedynie Maja Chwalińska, która dziś zagra z Francuzką Diane Parry. W pozostałych dzisiejszych meczach czwartej rundy Anastazja Potapowa zagra z Anną Kalińską, Madison Keys z Dianą Schneider, a Aryna Sawalenka z Naomi Osaką. W drugim tygodniu turnieju nie ma już żadnego z poprzednich zwycięzców i zwycięzczyń tego wielkoszomowego turnieju. Industria Kielce odzyskała odzyskała Mistrzostwo Polski w Superlidze piłkarzy ręcznych po dwuletniej dominacji Orlen Wisły Płock. W finale Industria dwukrotnie pokonała nawciarzy. Wczoraj przed własną publicznością 36-27. Brawa dla naszych rywali, to dzięki nim jesteśmy jeszcze lepsi, mówi trener Industrii Krzysztof Lijewski.
11: Dzięki dobrej postawie Orlen Wisły Płock w ostatnich sezonach zrozumieliśmy, że żeby wygrać, odzyskać tytuł, trzeba zrobić coś więcej. Chłopaki zrobili kawał wspaniałej, ciężkiej roboty, nie tylko w meczu. To są treningi, to są godziny rozmów, analizy wideo.
9: Zespół z Kielc wywalczył Mistrzostwo Polski po raz 21. Zastal Zielona Góra zagra w wielkim finale koszykarskiej Ekstraklasy. Zespół, który do fazy play-off dostał się poprzez dodatkowe eliminacje, pokonał w półfinale Arkę Gdynia 3-0. O złoto Zastal zagra z drużyną z Warszawy, ale jeszcze nie wiadomo którą, bo rywalizacja Legii z Dzikami się jeszcze nie skończyła. Legia prowadzi 2-0, a dziś mecz numer 3 w hali Dzików.
12: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu tam 16 i w rejonach podgórskich Karpat tam z kolei 15. Przewaga chmur na wschodzie, w centrum i na południu może padać deszcz, tam również miejscami burze, lokalnie z gradem.
12: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

Reklama. Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 609.

0: Lej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Reklama.
5: Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażackie święto i wyróżnienia, powiatowe obchody w sierpcu, sportowa rywalizacja i dobra zabawa, bój szkół w Żurominie. Zabrakło niewiele, dekorglas z brązowym medalem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Strażacy z powiatu sierpeckiego świętowali Dzień Strażaka. Uroczyste obchody odbyły się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu i były okazją do podziękowań za służbę oraz wręczenia odznaczeń i awansów. To dzięki strażakom możemy czuć się bezpiecznie, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
3: Powiatowy Dzień Strażaka jest to dzień, gdzie my jako samorządowcy chcemy wyrazić wdzięczność za to, co robią. Ponieważ służba służbą, ale to jest tak naprawdę ich misja. Oni przychodzą codziennie na służbę, nie wiedzą, co ich czeka. Nie wiedzą, co się zdarzy i to jest ich ta niepewność, a my zarazem, mając tak wykwalifikowaną, wyspecjalizowaną funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów i druhny w OSP, czujemy się bardzo bezpieczne.
2: Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w sierpcu. Następnie poczty sztandarowe i pododdziały przemaszerowały na plac przy budynku dyrekcji skansenu, gdzie odbył się uroczysty apel. Meldunek o rozpoczęciu obchodów złożył dowódca uroczystości, młodszy brygadier Paweł Piwowarczyk, a przyjął go komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w sierpcu, starszy brygadier Waldemar Goczyński. Komendant składa gratulacje wyróżnionym druhom.
4: Przede wszystkim chciałbym wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym serdecznie pogratulować otrzymanych awansów i wyróżnień oraz podziękować im za całą pracę, gdyż powiatowe obchody Dnia Strażaka to szczególna okazja, żeby tego dokonać.
2: Komendant wspomina też o ważnej roli jednostek ochotniczych.
4: Zwracam się również do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, naszego brata w działalności operacyjnej i nie tylko. Razem, myślę, tworzymy system społecznej odporności zbiorowej naszego państwa, dbając o jego poprawę i adekwatnie odpowiadając na zagrożenia dzisiejszych czasów.
2: Podczas apelu wręczono nagrody, odznaczenia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych. Nagrody pieniężne mazowieckiego komendanta województwa Państwowej Straży Pożarnej otrzymali Julita Grodzicka i Paweł Kowalski. Medalami za zasługi dla pożarnictwa wyróżniono 5 osób. Srebrne medale otrzymali Łukasz Jaworski i Michał Szymański. Brązowe trafiły do Marcina Maciejewskiego, Sebastiana Tomaszewskiego oraz Krzysztofa Korpolińskiego. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 11 funkcjonariuszy. Uczniowie szkoły podstawowej nr 6 w Mławie odwiedzili partnerskie miasto Mławy, Firnheim w Niemczech. W wyjeździe uczestniczyło 20 uczniów wraz z opiekunami, dyrektorem Piotrem Piwowarskim oraz nauczycielką Anetą Grzywaczewską i Moniką Myślińską. Podczas spotkania w ratuszu burmistrz Firnheim, Matthias Baas, podkreślał, że rozwój Europy opiera się nie tylko na decyzjach politycznych, ale również na relacjach budowanych przez młodych ludzi. O znaczeniu współpracy i wzajemnych kontaktów mówił także dyrektor mławskiej szkoły Piotr Piwowarski. Jak podkreślał, takie spotkania pozwalają zacieśniać przyjaźnie i wspólnie budować przyszłość Europy. Pobyt w Niemczech trwał 5 dni. Gospodarze przygotowali dla młodzieży bogaty program. Były wspólne zajęcia, wycieczki, aktywności sportowe i spotkania integracyjne. Za nami trzeci bój szkół. Sportowe wydarzenie odbyło się na kompleksie boisk Orlik 2012 w Żurominie. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z gminy i miasta Żuromin. Młodzi zawodnicy zmierzyli się w różnych konkurencjach sportowych, prezentując zaangażowanie, umiejętności i ducha fair play. Zwyciężyła szkoła podstawowa nr 1 w Żurominie, drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 2 w Żurominie, a trzecie szkoła podstawowa w Będzyminie. Na czwartym miejscu plasowały się ex aequo szkoły w Chamsku i Poniatowie. Wydarzenie poprowadzili instruktorzy sportu Barbara Józefowicz i Tomasz Siemiątkowski. Organizatorzy przygotowali również poczęstunek oraz upominki dla uczestników dzięki wsparciu partnerów i sponsorów. Sport. KSD Korglas Działdowo odniósł porażkę z Orlen Bogorią Grodzisk Mazowiecki 2-3 w półfinałowym meczu turnieju Lotto Superligi. Dekorglas jako jedyna drużyna zdecydowała się przystąpić do finałowego turnieju w krajowym składzie, w którym znaleźli się Samuel Kulczycki, Patryk Lewandowski i Jakub Dyjas. Z początku rywalizacja układała się bardzo obiecująco dla drużyny z Działdowa. Jakub Dyjas pokonał pana Giotisa Gionisa 3-2 po pasjonującym starciu, wyprowadzając mistrzów na prowadzenie. W kolejnym pięciosetowym pojedynku Samuel Kulczycki rozprawił się z Miłoszem Redzimskim, stawiając Dekorglas bardzo blisko sukcesu. Mecz Patryka Lewandowskiego z Markiem Badowskim pokazał jednak kierunek, w którym miała pójść cała seria. Zawodnik Bogorii wygrał w 4 partiach, przywracając swojej drużynie kontakt. W podobnych okolicznościach okolicznościach Samuel Kulczycki okazał się słabszy od Gionisa. W decydującym starciu liderów Jakub Dyjas został pokonany przez Miłosza Rydzimskiego, co dawał awans Bogorii. Dekorglas kończy niełatwy sezon z brązowym medalem, co można uznać za sukces po trudnej fazie zasadniczej ligi.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1 Radio 7.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
5: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501 206 126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
4: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
0: Reklama.
1: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Głód, którego nie widać, za chwilę o tym, jak odżywiają się dzieci. Potem akcja dogaszania po ogromnym pożarze w powiecie wołomińskim i siedziba policji w domu narodzin Adolfa Hitlera. Marcin Krzemiński. Dziś Dzień Dziecka, święto radosne, ale przy okazji warto przytoczyć też mniej wesołe dane. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor raportu, mówi, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
3: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
2: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wzięło udział blisko 1000 dzieci. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, w przypadku użytkowników hulajnóg o ponad 40%. Strażacy na Mazowszu dogaszają miejsca po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień przed weekendem objął tam około 300 hektarów lasu. Akcja koncentruje się na dogaszaniu zarzewi ognia, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej.
4: Każde miejsce, gdzie pojawia się wyższa temperatura, pojawia się dym, musimy przelać, zmineralizować tą warstwę gleby, aby mieć pewność, że to miejsce nie będzie powodem do wznowienia pożaru. Pogoda niestety strażakom nie do końca sprzyja z uwagi na to, że cały czas nie mamy opadów deszczu. Pojawia się wiatr, który może rozpalać, rozniecać te drobne ogniska pożaru.
2: W sumie w tej ogromnej akcji brało udział 1500 strażaków, policji, leśników oraz żołnierzy. Odbudowa lasu potrwa wiele lat. Nieważne. Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrz Krzyża Wielkopolskiego. Choć za odwołaniem Marty Kubiak opowiedziała się większość z blisko 1700 głosujących, to aby referendum było ważne, powinno w nim uczestniczyć blisko 1900 osób. W domu, w którym urodził się Adolf Hitler, będzie mieścić się Komenda Miejska Policji. Tak zdecydowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na remont budynku w miasteczku Braunau przy granicy z Niemcami wydano prawie 20 milionów euro. Media krytykują decyzję, bo ich zdaniem banalizuje i neutralizuje pamięć. Pojawił się nawet żart, gdy na urodziny Hitlera przemaszerują przed jego domem neonaziści. Policja już tam będzie. Oficjalne otwarcie siedziby policji w domu, w którym urodził się Hitler, zaplanowano na połowę lipca.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwanińska zagra dziś o ćwierćfinał French Open. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze doszła tak daleko w wielkoszumowej rywalizacji. Jej rywalką na centralnym korcie będzie reprezentantka gospodarzy Dajan Pary. Rywalka w zasięgu, choć niewygodna, mówi Chwanińska.
6: Ona też gra świetny tenis i bardzo fajnie się na to patrzy. Jednoręczny backhand, myślę, dużo slice'a, bardzo ciekawy też dla oka, więc na pewno to będzie bardzo dla mnie duże wyzwanie.
5: Polka zagra drugi mecz na centralnym korcie, a o 11:00 wyjdą na niego Włoch Fabio Cobolli i Amerykanin Zachary Sfajna. Z turnieju w czwartej rundzie odpadła wczoraj Iga Świątek po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. Bezbarwny występ piłkarskiej reprezentacji Polski w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Biało-czerwoni przegrali z Ukrainą 0-2. Muszę sprawdzać nowych zawodników, mówi selekcjoner Jan Urban.
7: Musimy brać pod uwagę to, że tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też i debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Nie byli niektórzy zawodnicy, nawet ci z podstawowego składu w swojej najwyższej dyspozycji i to było widać jak na dłoni.
5: Może lepiej będzie pojutrze, w Warszawie zagramy z Nigerią. 6 lat temu grali w klasie okręgowej, za 2 miesiące zadebiutują w Ekstraklasie. Wieczysta Kraków pokonała w finale pierwszoligowych baraży Chrobrego Głogów 2-1 i awansowała do elity po raz pierwszy w swojej historii. Warszawa zamienia się od dziś w stolicę koszykówki w tej ulicznej odmianie 3-3. Pod Pałacem Kultury i Nauki rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, mówi kapitan. kapitan naszej kadry Przemysław Zamojski.
0: Nigdy bym się nie spodziewał, że będziemy mieli okazję rozgrywać największy turniej u nas w kraju, w samym centrum naszej stolicy, także przepiękna chwila przed nami. Liczymy, że kibice licznie przyjdą nas wspierać, będą nas dopingować i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
5: Dziś turniej rozpoczną Polki. O 18.55 zmierzą się z Madagaskarem, a o 20.45 z Czechami. Polacy do gry wejdą jutro, wieczorem czekają ich mecze z Mongolią i Łotwą.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Deszczowo dziś prawie w całym kraju, wyjątkiem będzie północny zachód. Miejscami możliwe też burze z gradem. Na termometrach 19 stopni maksymalnie w Trójmieście, 20 na Kujawach, 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: 1 czerwca to Dzień Dziecka. W 1869 roku dekretem carskim Żuromin oraz Bieżuń zostały zdegradowane do rangi osady. W 1934 roku Michałowo zostało wchłonięte przez Brodnicę. Spowodowały to zniszczenia, których doznało na skutek pożaru. W 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej powstało 49 województw. W województwie ciechanowskim znalazły się Ciechanów, Mława, Płońsk, Żuromin, Bieżuń, Pułtusk, Raciąż, Glinojec, Gdziałdowo, Lidzbark i Nasielsk. W województwie ostrołęckim m.in. Przasnysz i Maków Mazowiecki, a w województwie płockim m.in. Sierpc i Drobin. W 1979 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim odsłonięto pomnik poświęcony pomordowanym przez Niemców w latach 1941-45 więźniom KL Zoldau w Działdowie. W 1980 roku urodzony w sierpcu Piotr Jarecki przyjął święcenia kapłańskie, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.
3: Szczerze mówiąc, rodzice to tam niewiele, jeśli chodzi o wiarę i religię, nie uczyli, natomiast byli świadkami.
2: W 1999 roku polskie koszykarki wygrały w 4. meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Bośni i Hercegowiny 75-53. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 10 punktów.
4: No niestety, sponsorzy są potrzebni i pieniądze na to muszą być.
2: Urodzili się. W 1820 roku w Płońsku Jan Majorkiewicz, historyk literatury polskiej, filozof, związany z cyganerią warszawską i kręgiem przeglądu naukowego, działacz niepodległościowy. Jego ojciec był burmistrzem Płońska i zarazem właścicielem pobliskiego majątku ziemskiego. W 1885 roku Robert Korzusznik, nauczyciel matematyki w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Działdowie, współpracownik Gazety Mazurskiej, redaktor kalendarza dla Mazurów i sekretarz Polsko-Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Działdowie. W 1924 roku Czesław Fredrych Tyka, żołnierz Armii Krajowej, aresztowany wraz z całym oddziałem przez NKWD, osadzony w więzieniach w Krzywogońcu, Śliwicach i Chełmnie oraz w obozie nakazowo-rozdzielczym w Działdowie, wywieziony do obozów pracy w Związku Radzieckim, powrócił do kraju. W 1934 roku w Pułtusku Zbigniew Stawecki, autor tekstów kabaretowych i piosenek, poeta. Utwór Ja się w tobie nie zakocham, śpiewa Maja Kleszcz. Ja się...

0: 1956 roku w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Ryszard Jakub Bober, rolnik i samorządowiec. W latach 2014-2019 przewodniczący sejmiku kujawsko-pomorskiego, senator 10. kadencji.
1: Andrzej, no patrz, Tadeusz to inny, z Podlasia. Taka prawda, ty jesteś warmi i mazły.
0: W 1989 roku w Raciążu w powiecie płońskim Konrad Podgórski, lekkoatleta specjalizujący się w skoku w dal, halowy mistrz Polski. Zmarli w 1980 roku Bernard Kamiński, więzień sowieckiego obozu nakazowo-rozdzielczego NKWD w Działdowie, następnie zesłany do sowieckiego łagru, powrócił z zesłania. W 1996 roku Ryszard Skwarski, urodzony w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim, kajakarz, medalista Mistrzostw Europy, olimpijczyk z Melbourne i Rzymu. W 2022 roku ksiądz Tadeusz Tomasiński, urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim, pallotyn, uczestnik Powstania Warszawskiego. Od 1953 roku mieszkał i pracował we Francji. Był twórcą i dyrektorem drukarni, drukującej w czasach PRL kilka milionów polskich książek, często z tak zwanego drugiego obiegu. W okresie stanu wojennego był organizatorem Komitetu Pomocy dla Polski.
2: Chodźmy na kolację. Najpierw sznaps wypijemy, to co się dogadamy lepiej.
3: Tu Radio 7.

0: Radio 7. W internecie gramy na całym świecie. www.radio7.pl.
1: Polenia 40.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama.

Radio 7. W internecie gramy na całym świecie. www.radio7.pl. Radio 7. W internecie gramy na całym świecie. www.radio7.pl. Radio 7. W internecie gramy na całym świecie. www.radio7.pl.

7. W internecie gramy na Radio 7. W internecie gramy na całym świecie. www.radio7.pl

0: Radio 7. W internecie gramy na całym świecie. www.radio7.pl.
1: Ozdobnych
0: Radio 7. W internecie gramy na całym świecie. www.radio7.pl. Radio 7. W internecie gramy na całym świecie. www.radio7.pl.

Warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze, ulewy, wiatr. Za chwilę aktualne pogodowe ostrzeżenia. Zakaz używania smartfonów w podstawówkach coraz bliżej. Wrócimy też do nie najlepszego meczu naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Po południu zagrzmi, popada i może wiać w Mazowieckiem, Świętokrzyskiem i Lubelskiem oraz częściowo na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Wielkopolsce, Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Włoskiem. Dodam, że do 15 aktualne są też ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem na krańcach południowych w pasie od Nysy po Nowy Sącz. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Jutro na posiedzeniu rządu projekt w tej sprawie zostanie przyjęty, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Od zakazu będą jednak dwa wyjątki.
3: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
2: Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły. Szkoły będą autonomicznie decydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz. Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta czy szefa resortu dyplomacji, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony, mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
4: Wynika to wprost z ustawy Prawo o Adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata w wykonywaniu zawodu. I to
5: dalej?
4: Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
2: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Ponad 200 osób rannych, prawie 800 zatrzymanych. To na razie wciąż wstępny bilans zamieszek we Francji po sobotniej wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Do francuskich miast wysłanych zostało 22 tysiące funkcjonariuszy. Największe zamieszki były w Paryżu. Minionej nocy było już spokojnie, no ale służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dowody zbiera prokuratura. To nie był dobry mecz. Polscy piłkarze w towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu przegrali z Ukrainą 0-2. Jan Urban sprawdził w boju aż 20 zawodników, no ale żadnemu nie udało się błysnąć. Okazja do rehabilitacji już za 2 dni w Warszawie, o czym Michał Waszkiewicz.
6: Selekcja negatywna lub, jak kto woli, test nieprzydatności. Jan Urban miał w końcu okazję do testów, ale raczej nie dowiedział się, na kogo będzie mógł liczyć jesienią w Lidze Narodów. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2, choć zdaniem kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
7: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
6: Jan Urban sprawdził aż 20 piłkarzy, a Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski zagrali w narodowych barwach po raz pierwszy. Zdaniem selekcjonera ten mecz był ważny.
8: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu.
6: Kolejny sprawdzian pojutrze w Warszawie.
2: Polacy zagrają wtedy z Nigerią.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony.
0: 6304.
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery.

0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.
3: Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501 206 126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.
7: Radio 7.

0: zobaczyć nas.
1: Minęła godzina 11.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Zderzenia autobusów z dziećmi pod Kętrzynem są poszkodowani. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic, które dotknęła trąba powietrzna. Czy będzie kolejna sensacja w Paryżu? Czekamy na mecz Maji Chwalińskiej. Marcin Krzamiński. Dwa autobusy szkolne zderzyły się pod Kętrzynem w Warmińsko-Mazurskiem. W obu pojazdach były dzieci, łącznie jechały nim 52 osoby. Ranne są dwie. Jak mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie, poszkodowanym nie stało się nic poważnego. Jest im udzielana na miejscu pomoc medyczna.
4: Poszkodowany to chłopiec kontaktowy, przytomny oraz jedna z opiekunek z drugiego z autobusu.
3: Policja wstępnie ustaliła, że do wypadku doszło w momencie, gdy jeden z autobusów chciał skręcić z drogi, a drugi nie wyhamował i wjechał w jego tył. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopławki może być zablokowana przez kilka godzin. Z lotniska w Krakowie wystartował samolot wojskowy, który ma przetransportować do kraju Polkę, która od wielu dni pozostaje w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Jak poinformował szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz, chodzi o transport 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, u której w połowie kwietnia zdiagnozowano agresywny nowotwór. Kobieta, która studiowała w Pekinie, trafiła do lokalnego szpitala. Będą zasiłki podobne jak dla powodzian, mówi wojewoda, mieszkańcom Balcerzowic na Opolszczyźnie, przez które w sobotę przeszła trąba powietrzna. Dziś są tam rzeczoznawcy, by wycenić straty. To potrzebne do wypłaty zasiłków. Do Balcerzowic dojeżdżają też ubezpieczyciele. Na mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy.
5: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
6: Dosłownie sekundę uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
3: Trąba zniszczyła kilkanaście budynków, kilka z nich nie nadaje się aktualnie do zamieszkania decyzją nadzoru budowlanego. Strażacy poprawiają aktualnie zabezpieczenia budynków po zerwaniu dachów, bo w prognozach są i burze, i opady deszczu. Jedna osoba nie żyje, 24 zostało rannych. To bilans kolejnej doby rosyjskich ataków dronami w Ukrainie. W sumie agresor uderzył 265 bezzałogowcami na północy, południu i wschodzie kraju. Ofiara śmiertelna to 61-latek, zginął w obwodzie chersońskim. Jedna z sensacji Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, powalczy dziś o ćwierćfinał paryskiego turnieju. I o dziwo, po drugiej stronie siatki nie stanie zawodniczka ze ścisłej światowej czołówki, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
7: Mecz Chwalińskiej organizatorzy wyznaczyli na korcie centralnym, a jej rywalką będzie francuska Diane Parry, która też widzi szansę w tym, że nie zagra z zawodniczką stopu. Zazwyczaj na tym etapie turnieju spodziewamy się mierzyć z zawodniczką z pierwszej dwudziestki, więc myślę, że to dla nas wielka szansa. Postaram się dobrze przygotować do meczu, zregenerować się i być w 100% gotowa i wykorzystać tę szansę, by awansować dalej. Z kolei Chwalińska tłumaczy, dlaczego jej forma eksplodowała właśnie w Paryżu i wskazuje na nowe osoby w sztabie.
8: Po prostu potrzebowałam czasu, żeby te wszystkie zmiany kliknęły, że tak powiem.
7: Chwalińska do tej pory w wielkim szlemie najdalej dotarła do drugiej rundy Wimbledonu 4 lata temu.
3: A dzisiejszy mecz zacznie się najprawdopodobniej około 14:00.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604-117-561. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Wynajmij lokal w Żurominskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
3: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: IMGW ostrzega przed burzami w znacznej części kraju. Znany adwokat zawieszony miał fałszywie alarmować o zamachach. Okrągłe urodziny obchodziłaby dziś Marilyn Monroe. Trochę powspominamy na koniec. Agnieszka Trojanowska-Bis. W 12 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jeszcze dziś może zagrzmieć w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, a także w części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego. Alerty obowiązują od teraz do godziny 19. Dziś po raz pierwszy nocna prohibicja obejmie cały obszar Warszawy. Punktualnie o 22:00 zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. Ograniczenia są efektem ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. A co o nowych regulacjach uważają sami mieszkańcy Warszawy?
3: Nie będzie ani bezpieczniej, ani nie będzie ciszej. Uważam, że ten zakaz jest... No jest wprowadzony, bo jest.
4: Będzie mniej tych osób, które sobie powiedzmy gdzieś tam w lasku popijają.
5: Myślę, że sobie poradzą. Wcześniej się zaopatrzą.
3: Ludzie chwytają się każdej, że tak powiem, tutaj okazji, żeby poprawić bezpieczeństwo, natomiast bądźmy rozsądni.
2: Jedynym miejscem, gdzie będzie można od dziś w nocy na terenie stolicy kupić alkohol, są sklepy wolnocłowe na lotnisku. Znany adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa MSZ Radosława Sikorskiego, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony, mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu.
6: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata. Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
2: Policja przekazała, że w samochodzie należącym do zatrzymanego 48-latka odkryto amunicję i 10 pocisków artyleryjskich, a w mieszkaniu laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicję. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób, a Maciejowi Z., który został aresztowany na 3 miesiące, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Uznawana jest wciąż za jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet w historii. Dziś przypada setna rocznica urodzin ikony kina Marilyn Monroe. Zmarła młodo, bo w wieku 36 lat, i do dziś jest uznawana za wiecznie młodą, mówi autorka książki Marilyn Monroe Wszystkie twarze bogini Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
7: Kiedy myślę o wielu wybitnych aktorkach hollywoodzkich, to oglądaliśmy je w kolejnych epokach, tak? Oglądaliśmy je w wieku średnim, oglądaliśmy je, kiedy się zestarzały, co oznaczało, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. Natomiast Marilyn Monroe zostaje zamknięta w tym swoim życiu, które skończyło się, gdy miała 30 parę lat. Jest zawsze piękna, zawsze młoda, zawsze godna pożądania.
2: Już po śmierci Marilyn Monroe Andy Warhol stworzył serię jej portretów, które są uznawane za jedne z najważniejszych dzieł sztuki powojennej. A amerykański Instytut Filmowy umieścił ją na 6. miejscu w rankingu największych aktorek wszechczasów.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
6: daj mi jedno słowo,
5: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
0: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
2: Reklama. Radio 7.

Radio 7. W internecie gramy na całym świecie. www.radio7.pl. Radio 7. W internecie gramy na całym świecie. www.radio7.pl.

Radio 7. Radio 7. W internecie gramy na całym świecie. www.radio7.pl

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Dzieci potrzebują czasu na nudę, podkreślają w Wigniu eksperci. Bez upału już dziś w Paryżu. W takich warunkach zagra za godzinę Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jak obiecał wojewoda opolski, wsparcie dla nich będzie podobne do tego, które otrzymali powodziania. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować uszkodzone domy.
3: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
4: Były dosłownie sekundy, uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
2: Po sobotnich wydarzeniach dziś w Balcerzowicach pracują rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. W drodze są także przedstawiciele ubezpieczycieli. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, wynika z prognoz ekonomistów, przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju sięgnęła 3,1%. Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Dzieciom często brakuje czasu na nudę, wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka. Te starsze, już nastoletnie, to pokolenie najbardziej obciążone lękiem w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto zastanowić się przy okazji.

0: Dnia Dziecka. Bartosz Kądziołka.
1: Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. A jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Marta Szczodrak.
2: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność.
1: A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci, a tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. A jak mówi psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
3: To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
1: Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej.
0: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wprowadzono go, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni w różnych krajach członkowskich ONZ. Już 6 meczów ma w nogach. Nasza tenisowa sensacja Roland Garros, Maja Chwalińska, Polka, dziś zagra w Paryżu 7 spotkanie, a jego stawką będzie awans do najlepszej 8 tego wielkoszlemowego turnieju. By to osiągnąć, musi pokonać reprezentantkę gospodarzy Diane Paris. A pogoda dziś w Paryżu już inna, bo upał odpuścił.
4: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
0: Mecz Maji Chwalińskiej dziś po południu, prawdopodobnie za godzinę.

0: Reklama. Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa serdecznie. Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Dziś przedstawię Państwu felieton pod tytułem Wikariusz parafii Poniatowo. Z dekanatu żuromińskiego aresztowano i wywieziono w 1940 roku podczas II wojny światowej do obozu koncentracyjnego dwóch młodych księży. Księdza Stanisława Bornińskiego z Poniatowa i księdza Stanisława Malinowskiego. Obaj już nie powrócili. W czerwcu 1938 roku diakon Borniński Stanisław wraz z 17 kolegami przyjmuje święcenia kapłańskie. Po przeszłomiesięcznych wakacjach 18 lipca otrzymuje nominację na wikariusza i prefekta do Poniatowa, gdzie dotąd wikariusza nie było. Objął swe stanowisko 1 sierpnia 1938 roku. Ludzie powitali go życzliwie, ucieszyli się, że wreszcie ich parafia ma młodego księdza. Ksiądz Burniński nie zawiódł zaufania parafian poniatowskich. Gorliwie obsługiwał konfesjonał i ambonę, a przy ołtarzu pięknie śpiewał. Pobożnie odprawiał msze święte i nabożeństwa. Uczył dziatwę religii w szkole w Poniatowie i dojeżdżał 5 kilometrów do szkoły w Raczynach. Poza pracą duszpasterską i nauczaniem oddał się z zapałem pracy społecznej. Zorganizował oddział Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, koło ministrantów i ożywił istniejący oddział Młodzieży Żeńskiej. Dzieci znalazły w nim ojca, a młodzież oddanego przyjaciela. Niestety, 7 kwietnia 1940 roku po półtorarocznej pracy został aresztowany i wywieziony do obozu w Działdowie. Tu spotkał się z 12 księżmi z naszej diecezji, którzy w tym samym czasie zostali aresztowani i przywiezieni do Działdowa. Po kilku dniach cały transport przewieziono do Dachau, a stąd po kilku tygodniach do ciężkiego obozu w Gusen, który dopiero urządzano na większą ilość więźniów. Praca była ciężka. SS-mani znęcali się przede wszystkim nad Żydami i księżmi. W Gusen księdza Bornińskiego przydzielono wraz z innymi księżmi do ciągania wału przy plantowaniu apelowego placu i ulic na terenie obozu. Później trafił do Mauthausen, obozu składającego się wyłącznie z nauczycieli i księży. Umieszczony został na 12 bloku, gdzie blokowym był niemiecki kryminalista Franciszek Unek, znany dobrze więźniom w Mauthausen z okrucieństwa w stosunku do Polaków. Tu również ciężko pracuje. Wozi taczkami zaprawę dla murarzy budujących mur z kamienia wokół obozu. Wracał od niej w południe i wieczorem zgłodniały i bardzo osłabiony. Niestety, tu nie tylko nie pokrzepił dostatecznie swych sił fizycznych, lecz nawet nie zaznał spokoju, jaki mieli inni więźniowie w chwilach wolnych. On wtedy był wyśmiewany i bity przez sadystę blokowego Unka i jego kolegów. Z braku dostatecznego odżywiania zapadł na krwawą dysenterię, która wówczas epidemicznie zapanowała w obozie. Nawet wtedy, gdy był ciężko chory, Unek nie dawał mu spokoju. Zmuszał go biciem po twarzy i kopaniem do pracy i na zbiórki. W tej ciężkiej udręce obozowej, fizycznej i moralnej, źródłem pociechy była dla niego korespondencja z rodzicami i z parafią poniatowską, z którą uczuciowo bardzo silnie był związany. Poniatowo to jego drugi dom rodzinny, tak je nazywa w listach do rodziców. W każdym liście pisanym do rodziców pisze: pozdrawiam rodzinę Skupieńskich i cały ich dom. Moich przyjaciół w Żurominie im posyłam pozdrowienia i podziękowania, a przede wszystkim pozdrawiam dziadka w Żurominie. Miał tu na myśli księdza kanonika Ignacego Staniaszkę, dla którego w Poniatowie i w obozie zachował głęboką cześć i wdzięczność. Głód, choroba i dotkliwe szykany robiły swoje. Ksiądz Borniński nikł w oczach. Wyglądał jak szkielet. Profesor Maśkiewicz tak opisuje ostatnie chwile życia księdza. Ksiądz Borniński, jako dobry znajomy i mój uczeń, często ze mną rozmawiał i zwierzał się ze swoich radości i smutku. Bardzo cieszył się z otrzymywanych listów od rodziców i od dzieci szkolnych, które pisały do niego z Poniatowa jako do swego prefekta. Uskarżał się do mnie na głód, który mu dotkliwie dokuczał. Mówił mi: kolego, jak ja jestem głodny. Pewnego dnia w październiku przyszedł do pracy, słaniając się na nogach. O własnych siłach nie mógł już położyć się do łóżka. Na drugi dzień rano widziałem go, jak leżał nago w umywalni, na cementowej posadzce, ze złożonymi rękoma na piersiach, jak do modlitwy. Telegraficzna wiadomość nadesłana z obozu w Mauthausen do rodziców w Draganiu. Syn Stanisław dziś, 9 października 1940 roku, umarł w obozie. Miał 32 lata.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny. Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
5: daj mi jedno słowo,
4: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama.
6: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Samochód wypadł z wiaduktu w Płocku. Dwie osoby nie żyją. Ukryty głód problemem dzieci XXI wieku. Polska ma większe szanse na organizację Igrzysk Olimpijskich. Mieszkańcy Hamburga właśnie wycofali swoją kandydaturę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwóch mężczyzn zginęło w samochodzie, który spadł z wiaduktu w Płocku na ulicy Rataja na peryferiach miasta. Osobowym Renault jechał 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Okoliczności wypadku są ustalane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz nadal trwa tam sprzątanie po sobotniej tragedii. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
3: Budynek mieszkalny, jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy, tak?
4: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
2: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą wypłacane jeszcze przed długim weekendem. Ponad 1000 osób, w tym strażacy oraz przedstawiciele innych służb, pracują na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby koncentrują się obecnie na przelewaniu pogorzeliska. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu z zagrożonego terenu. Ewakuowano około 100 osób. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Współautor raportu Michał Helwak mówi, że problemem wśród dzieci jest niedożywienie jakościowe, czyli głód, którego nie widać.
5: Ten głód, taki zapadnięte policzki, żebra na wierzchu, to już nie jest rzeczywistość, z którą możemy się w Polsce spotkać. Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, jest wypełniony, dzieci czują sytość, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
2: Raport powstał na podstawie odpowiedzi, które badacze zebrali w trwającym od stycznia do kwietnia w szkołach podstawowych w całym kraju badaniu ankietowym. Wzięło w nim udział w sumie blisko 1000 dzieci. Mieszkańcy Hamburga jasno opowiedzieli się za nieorganizowaniem Igrzysk Olimpijskich w ich mieście. W referendum odrzucili kandydaturę Hamburga do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. To powtórzenie scenariusza sprzed dekady. Już raz w 2015 roku mieszkańcy miasta odrzucili kandydaturę olimpijską podobnym stosunkiem głosów. Teraz na nie było blisko połowa głosujących. W krajowym niemieckim wyścigu pozostają więc wciąż Berlin, Monachium i region Ren-Rura. O organizację największej sportowej imprezy świata ubiega się również Polska.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Utrudnienia w Lidzbarku, część ulic zamknięta. Kanalizacja dla Jabłonowa, trwają prace w miejscowości. 120 lat tradycji i wspomnień, jubileusz Mławskiego Liceum. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dziś kierowcy w Lidzbarku musieli liczyć się z utrudnieniami. Powodem były prace prowadzone przez zakład energetyczny. Do 15:00 zaplanowano zamknięcie odcinka ulic Słomiany Rynek, Krótka i Stare Miasto. Urząd Miasta i Gminy Lidzbark apelował do mieszkańców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów. W Jabłonowie trwa budowa sieci kanalizacyjnej. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej infrastruktury oraz przygotowanie terenu pod przyszłą kontenerową oczyszczalnię ścieków. Samorząd informuje, że realizacja zadania ma poprawić warunki życia mieszkańców oraz uporządkować gospodarkę ściekową w miejscowości. Inwestycja ma również wpłynąć na rozwój infrastruktury technicznej na tym terenie. Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace mają zakończyć się do listopada. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu Inwestycji Strategicznych. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie świętowało 120-lecie działalności. W jubileuszu uczestniczyli absolwenci, obecni i emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele władz, instytucji i organizacji społecznych. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Świętej Trójcy w Mławie. Nabożeństwu przewodniczył absolwent szkoły, ksiądz dr Wojciech Kućko wraz z mławskimi kapłanami. To jedna z najbardziej prestiżowych szkół północnego Mazowsza, mówi profesor Leszek Zygner, absolwent z 1986 roku.
3: Tylko Machowianka Płocka, no Jagiellonka, która też powstała w tym samym roku, w 1906 roku, to są te szkoły, które no mogą się wtedy z Mławską równać. Mławska, no myślę, że ona powstawała przede wszystkim jako szkoła handlowa, bo tylko taka była wtedy możliwość, żeby część przedmiotów była w języku polskim wykładana. Natomiast dosyć szybko, zwłaszcza już w okresie międzywojennym, zyskała taką renomę.
2: Szkoła dysponowała dobrą kadrą nauczycielską, mówi Arkadiusz Piasecki, absolwent z 1981 roku.
4: Osobowości nauczycieli. No miałem to szczęście, że spotkałem właśnie tych nauczycieli. Dyrektor Łaciak, profesor Broda. W zasadzie każdy z nich był osobnym wzorcem, każdy na swój sposób indywidualny. To oni nas kształtowali.
2: Ze szkołą wiążą się miłe wspomnienia, mówi długoletnia nauczycielka placówki Hanna Ulman.
5: Wspominam już z taką wielką taką nostalgią, z taką sympatią, no bo to lata minęły, tak? W pracy było różnie. Ale generalnie w naszej szkole dobrze się pracowało, bo to dobra młodzież, chętna do poznawania świata, ja jako geograf im to umożliwiałam. Organizowaliśmy dużo wycieczek, właśnie lubiłam podróżować z nimi.
2: Po mszy uczestnicy spotkali się w budynku liceum. W hali widowiskowo-sportowej odbyła się oficjalna część jubileuszu. Był to czas wspomnień, podziękowań i przypomnienia bogatej historii jednej z najstarszych szkół średnich na północnym Mazowszu. Podkreślano również rolę placówki w kształceniu kolejnych pokoleń mieszkańców regionu. Zwieńczeniem święta był 12. zjazd absolwentów oraz jubileuszowy bal Wyspiańczyka. Sport. Mławianka Mława przegrała z ŁKS Łomża 2-1 w ostatniej kolejce sezonu BetClick trzeciej ligi. Dla Dumy Zawksza pojedynek z Łomżą nie miał ogromnej wartości, ponieważ drużyna Marka Gołębiewskiego zagwarantowała sobie utrzymanie w rozgrywkach tydzień wcześniej, wygranym meczem z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Z zupełnie innym nastawieniem do starcia podchodziła drużyna z Łomży, której zwycięstwo gwarantowało udział w barażach o awans do centralnej drugiej ligi. Gospodarze otworzyli wynik w 16 minucie meczu, kiedy to po rzucie rożnym głową piłkę do bramki skierował obrońca grający niegdyś w Ekstraklasie Łukasz Kosakiewicz. Wynik w 55 minucie po zamieszaniu w polu karnym podwyższył Marcin Stromecki. Mławianka potrafiła tworzyć składne akcje i zagrażać rywalowi, czego potwierdzenia doczekaliśmy się w doliczonym czasie gry. Gleb Rowdo zamienił świetną sytuację na bramkę kontaktową. Wynik nie uległ zmianie do końcowego gwizdka arbitra. Mławianka kończy sezon na solidnym 12. miejscu po pasjonującej walce o utrzymanie. Fenomenalną pracę wykonał z drużyną szkoleniowiec Marek Gołębiewski. Sukces jest w dużej mierze jego zasługą, tym bardziej cieszy zatem fakt, że trener pozostanie z biało-zielonymi na następny sezon.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
7: Pogoda.
2: Maksymalnie 16 stopni teraz w regionie. Po południu możliwy deszcz i burze. Noc z umiarkowanym zachmurzeniem i mglista. Nad ranem 10 stopni w Sierpcu oraz 11 w Ciechanowie, Mławie, Żuromini i Działdowie. Wiatr słaby z północy. Ciśnienie w normie. Na koniec zaproszenie na rozmowę z poseł Anną Ewą Cicholską, która mówi, że trzeba walczyć o mławski szpital. Zaznacza, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, problemy szpitali powiatowych się skończą. Zapytamy również, dlaczego poseł głosowała przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zwanej ustawą łańcuchową. Na audycję Gość Radia 7 zapraszamy dziś po godzinie 16.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1. Reklama.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
7: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
8: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
10: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
11: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
12: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
13: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
14: daj mi jedno słowo,
13: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
1: Reklama. Tu

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pseudokibice psychofans usłyszeli prawomocne kary. Zakaz korzystania z komórek w szkołach jutro ma uchwalić rząd. Kajaki i wiosła mają być nową wizytówką Bydgoszczy. Powstanie tam centrum tych sportów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw. Wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
3: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
2: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Holenderskie systemy Patriot zostaną w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano, jak podała właśnie ambasada Holandii w Polsce. Misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Chronią one centrum logistyczne NATO w Jasionce, przez które do Ukrainy trafia pomoc. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od tych przepisów.
4: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
2: Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by prezydent mógł nie podpisać ustawy, której rozwiązania popiera ponad 80% społeczeństwa. Centrum kajakarstwa i wioślarstwa powstanie w Bydgoszczy. Dziś minister sportu Jakub Rutnicki przekazał władzom miasta decyzję o 8-milionowym dofinansowaniu inwestycji.
5: Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki.
2: Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, czterokrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski z Pekinu.
6: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską.
2: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Młyńskiej oraz przystani, w której trenują już młodzi sportowcy.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało, ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
6: daj mi jedno słowo,
5: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa sala dla najmłodszych, dofinansowanie dla żłobka w Rybnie, strażackie święto i wyróżnienia, powiatowe obchody w sierpcu, sportowa rywalizacja i dobra zabawa, bój szkół w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Gmina Rybno otrzymała 80 tysięcy złotych dofinansowania na utworzenie nowoczesnej sali sensorycznej w żłobku. Projekt zakłada doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt wspierający rozwój najmłodszych dzieci. Powstanie przestrzeń do zabawy, ruchu i poznawania świata wszystkimi zmysłami. Nowe wyposażenie ma pomagać w rozwijaniu motoryki, koordynacji ruchowej oraz koncentracji. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 90 tysięcy złotych. Dofinansowanie to 80 tysięcy złotych. Samorząd informuje, że inwestycja ma poprawić warunki opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy i wspierać ich prawidłowy rozwój. Strażacy z powiatu sierpeckiego świętowali Dzień Strażaka. Uroczyste obchody odbyły się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu i były okazją do podziękowań za służbę oraz wręczenia odznaczeń i awansów. To dzięki strażakom możemy czuć się bezpiecznie, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
3: Powiatowy Dzień Strażaka jest to dzień, gdzie my jako samorządowcy chcemy wyrazić wdzięczność za to, co robią, ponieważ służba służbą, ale to jest tak naprawdę ich misja. Oni przychodzą codziennie na służbę, nie wiedzą, co ich czeka, nie wiedzą, co się zdarzy i to jest ich ta niepewność, a my zarazem, mając tak wykwalifikowaną, wyspecjalizowaną funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów i druhny w OSP, czujemy się bardzo bezpieczne.
2: Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w sierpcu. Następnie poczty sztandarowe i pododdziały przemaszerowały na plac przy budynku dyrekcji skansenu, gdzie odbył się uroczysty apel. Meldunek o rozpoczęciu obchodów złożył dowódca uroczystości, młodszy brygadier Paweł Piwowarczyk, a przyjął go komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w sierpcu, starszy brygadier Waldemar Goczyński. Komendant składa gratulacje wyróżnionym druhom.
4: Przede wszystkim chciałbym wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym serdecznie pogratulować otrzymanych awansów i wyróżnień oraz podziękować im za całą pracę, gdyż powiatowe obchody Dnia Strażaka to szczególna okazja, żeby tego dokonać.
2: Komendant wspomina też o ważnej roli jednostek ochotniczych.
4: Zwracam się również do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, naszego brata w działalności operacyjnej i nie tylko. Razem, myślę, tworzymy system społecznej odporności zbiorowej naszego państwa, dbając o jego poprawę i adekwatnie odpowiadając na zagrożenia dzisiejszych czasów.
2: Podczas apelu wręczono nagrody, odznaczenia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych. Nagrody pieniężne Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej otrzymali Julita Grodzicka i Paweł Kowalski. Medalami za zasługi dla pożarnictwa wyróżniono 5 osób. Srebrne medale otrzymali Łukasz Jaworski i Michał Szymański. Brązowe trafiły do Marcina Maciejewskiego, Sebastiana Tomaszewskiego oraz Krzysztofa Korpolińskiego. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 11 funkcjonariuszy. Za nami trzeci bój szkół. Sportowe wydarzenie odbyło się na kompleksie boisk Orlik 2012 w Żurominie. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z gminy i miasta Żuromin. Młodzi zawodnicy zmierzyli się w różnych konkurencjach sportowych, prezentując zaangażowanie, umiejętności i ducha fair play. Zwyciężyła szkoła podstawowa nr 1 w Żurominie, drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 2 w Żurominie, a trzecie szkoła podstawowa w Będzyminie. Na czwartym miejscu plasowały się ex aequo szkoły w Chamsku i Poniatowie. Wydarzenie poprowadzili instruktorzy sportu Barbara Józefowicz i Tomasz Siemiątkowski. Organizatorzy przygotowali również poczęstunek oraz upominki dla uczestników dzięki wsparciu partnerów i sponsorów. Sport. KS Dekorglas Działdowo odniósł porażkę z Orlen Bogorią Grodzisk Mazowiecki 2-3 w półfinałowym meczu turnieju Lotto Superligi. Dekorglas jako jedyna drużyna zdecydowała się przystąpić do finałowego turnieju w krajowym składzie, w którym znaleźli się Samuel Kulczycki, Patryk Lewandowski i Jakub Dyjas. Z początku rywalizacja układała się bardzo obiecująco dla drużyny z Działdowa. Jakub Dyjas pokonał pana Giotisa Gionisa 3-2 po pasjonującym starciu, wyprowadzając mistrzów na prowadzenie. W kolejnym pięciosetowym pojedynku Samuel Kulczycki rozprawił się z Miłoszem Redzimskim, stawiając Dekorglas bardzo blisko sukcesu. Mecz Patryka Lewandowskiego z Markiem Badowskim pokazał jednak kierunek, w którym miała pójść cała seria. Zawodnik Bogorii wygrał w 4 partiach, przywracając swojej drużynie kontakt. W podobnych okolicznościach Samuel Kulczycki okazał się słabszy od Gionisa. W decydującym starciu liderów Jakub Dyjas został pokonany przez Miłosza Redzimskiego, co dało awans Bogorii. Dekorglas kończy niełatwy sezon z brązowym medalem, co można uznać za sukces po trudnej fazie zasadniczej ligi.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Maksymalnie 16 stopni teraz w regionie. Po południu możliwy deszcz i burze. Noc z umiarkowanym zachmurzeniem i mglista. Nad ranem 10 stopni w Sierpcu oraz 11 w Ciechanowie, Mławie, Żuromini i Działdowie. Wiatr słaby z północy. Ciśnienie w normie. Na koniec zaproszenie na rozmowę z poseł Anną Ewą Cicholską, która mówi, że trzeba walczyć o mławski szpital. Zaznacza, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, problemy szpitali powiatowych się skończą. Zapytamy również, dlaczego poseł głosowała przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zwanej ustawą łańcuchową. Na audycję Gość Radia 7 zapraszamy dziś po godzinie 16.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
1: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501 206 126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Obowiązkowe kaski na rowerze już od środy dla dzieci i części nastolatków. Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną zasiłki jak powodzianie. Sypialnia i jadalnia strefami wolnymi od ekranów to nowe zalecenia w Szwecji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowe kaski od środy obowiązywać będą rowerzystów i jadących hulajnogami elektrycznymi do 16 roku życia. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ich opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, przyznaje członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej Andrzej Janowski.
3: Najważniejszą rzeczą związaną z rowerami jest to, żeby dzieci na nich chciały jeździć i jeździły. I w przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
2: Z kolei Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Wypłacenie zasiłków podobnych do tych dla powodzian zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Na miejscu trwa sprzątanie.
4: Nie wiemy, co dalej.
2: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy. Żywioł zniszczył 18 z nich. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia sytuacji. Tak rządzący komentują obecne stosunki Kijowa z Warszawą, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostkom ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie w Polsce. Wytłumaczenia się z tej decyzji żąda m.in. polski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
2: Ukraińska powstańcza armia, która decyzją prezydenta Zełenskiego została doceniona, oprócz walki z Sowietami, ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności Polski. Polski prezydent Karol Nawrocki chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego nadany mu kilka lat temu. Rodzice powinni ograniczyć korzystanie z telefonów przy dzieciach. To zalecenie szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego. Wśród rekomendacji znalazło się też ustanowienie w domu stref wolnych od urządzeń z ekranami. Najlepiej by była to jadalnia lub stół, przy którym spożywane są posiłki, a także sypialnia. Podczas zabawy z dziećmi opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefon. Samoloty pasażerskie są opóźnione z powodu strajku strażników granicznych w Portugalii. Protest rozpoczął się dziś rano i potrwa do piątku. Dziś najliczniejsze opóźnienia występują w porcie lotniczym w Lizbonie, skąd niemal wszystkie wyloty mają kilkudziesięciominutową zwłokę. Wysokie obłożenie odnotowują już hotele na Pomorzu przed tak zwaną czerwcówką. Zarezerwowanych jest już niemal 80% miejsc, ale część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do pełnego obłożenia. Pomorskie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na długi, czerwcowy weekend połączony z Bożym Ciałem.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Pluch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio pani poseł Anna Ewa Cicholska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy Radia 7.
1: Pani poseł, no naszą rozmowę muszę zacząć od Mławskiego Szpitala, bo chciałabym poznać pani komentarz i pani zdanie na temat tej sytuacji, która no już od dłuższego czasu trwa w Mławskim Szpitalu, no ale też komentarz do ostatniej sesji.
2: To nie jest wyjątek Mławski Szpital, jeżeli chodzi o problemy szpitali powiatowych. Powinniśmy się wszyscy skupić na tym problemie i wspólnie pomóc. Szpital to jest miejsce, gdzie oczekujemy ratunku, pomocy w najtrudniejszych, a czasem bardzo krytycznych sytuacjach naszego życia. I ta instytucja powinna być pod szczególną ochroną. I to, że pan dyrektor obnażył sytuację, która ma miejsce, no to ja uważam, że mieszkańcy poznali problemy szpitali. Szpitale likwidujące oddziały, mojej drodzy, otrzymają przez 2 lata 50% poprzedniego kontraktu. To są już nawet kryminogenne rozporządzenia wprowadzane, czyli te szpitale, które likwidują oddziały, są tak jakby nagradzane. Przynajmniej 40 szpitali powiatowych jest zagrożonych upadłością w skali kraju. I między innymi właśnie taki szpital jest w Mławie. To są szpitale powiatowe. 30% szpitali powiatowych jest po prostu do likwidacji. Tak minister zdrowia w swojej wypowiedzi wielokrotnie zwracała się. Moi drodzy, ten rząd myśli o przesunięciu odpowiedzialności na samorządy za likwidację oddziałów. Samorząd nie jest w stanie podołać tak dużej sumy, żeby po prostu ten proces całkowicie się odwrócił. To muszą być ustawowe wprowadzone zmiany. W całym kraju szpitale walczą o przetrwanie, a tutaj, jeżeli mówimy o szpitalu mławskim, to jest już cały szpital ma ogromne zadłużenie, bo ten dług jest chyba około 24 miliony. To jest duży, ale w skali kraju to nie jest dużo, żeby pomóc. 24 miliony dla Ministerstwa Zdrowia czy dla pana premiera to nie jest dużo. To jest tylko chęć pomocy. Przecież obiecaliście w czasie kampanii wyborczej, że szpitale powiatowe zostaną oddłużone. Nie zostało to spełnione, że pieniądze z KPO pójdą na szpitale powiatowe. Niestety nie poszło to. Dlatego zwracam się też do parlamentarzystów opcji rządzącej. No na miłość boską pomóżcie. Ja przez 8 lat w trudnych sytuacjach byłam i po prostu pomagałam. Też nie było łatwo. Byłam w stałym kontakcie z ministrem zdrowia, z wojewodą i pieniądze się na łatanie dziur znajdowały. To nie znaczy, że kiedyś było wspaniale, bo służba zdrowia od wielu już lat boryka się z różnymi problemami i tak jest w Europie, może nie wszędzie, ale w wielu państwach europejskich.
1: Dobrze, pani poseł, już nie idźmy w Europę, tylko proszę powiedzieć, czy uważa pani, że w tej konkretnej sytuacji, o Mławskim Szpitalu rozmawiając, ta komunikacja między starostą a dyrektorem szpitala, między zarządem powiatu a dyrekcją szpitala jest okej? Czy pani widzi tutaj kłopot?
2: Pani redaktor, to jest podstawa. Przede wszystkim zarówno zarząd powiatu, jak i starosta, no musi współpracować porozumiewać z dyrektorem szpitala, a dyrektor ze starostą, bo inaczej no to nie będzie dobrze. Było miasteczko gniewu, czarny protest, tam też protestowali samorządowcy, starostowie, dyrektorzy szpitali, pielęgniarki, więc idźcie, nadal protestujcie, bo tylko takim sposobem mieszkańcy niech zbiorą podpisy, ja z nimi będę razem, pójdziemy do ministerstwa, przekażemy tą sytuację. Na ostatniej sesji też parlamentarzystka Nowej Lewicy przedstawiła trudną sytuację w swoim okręgu, gdzie mieszkańcy zebrali tysiące podpisów i po prostu musimy walczyć o ten szpital, bo moi drodzy, jeżeli ten szpital zostanie zlikwidowany, czy też sprywatyzowany, to już nie wrócimy do tego, co jest teraz. Musimy ze wszech miar walczyć, bo już nikt nie odbuduje. Jak przestanie być publicznym szpitalem, to nie wrócimy już do tej sytuacji.
1: A uważa pani, że kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość przez te 8 lat, można było coś zrobić lepiej? Ma pani jakąś taką refleksję, że gdzieś mogliśmy zrobić lepiej, coś można było poprawić?
2: Panie redaktor, proszę popytać samorządowców, pana poprzedniego starostę, pana Rakowskiego, pana burmistrza Kowalewskiego, z którym współpracowałam, jak też i wielu wójtów. Ja byłam na wyciągnięcie ręki, praktycznie całą dobę, w nocy, o północy do mnie dzwonili. Jeżeli był problem, to za 15 minut na drugi dzień już był rozwiązywany. Przyjeżdżał wojewoda na miejsce. W szpitalu wielokrotnie byli przedstawiciele ministerstwa, wojewody. Ja po prostu nie wyszłam z gabinetu, jeżeli problem nie został rozwiązany. Tak jak trzeba było wprowadzić do Ciechanowa poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dla młodzieży. Ja się widziałam cały dzień w Narodowym Funduszu Zdrowia. Powiedziałam, że nie ustąpi, jeżeli ta poradnia nie będzie w szpitalu ciechanowskim, po prostu w publicznym szpitalu. Walczmy o publiczne szpitale, o publiczne oddziały, bo naprawdę nie dajmy tego sprywatyzować.
1: Dobrze, pani poseł, bo ta sprawa na pewno nie jest jeszcze zamknięta. Będziemy się temu przyglądać i pewnie jeszcze nie raz będę panią o to pytała. Ale ponieważ dziś jest ostatnia nasza rozmowa przed wakacjami, chciałam panią dopytać jeszcze o spartakiadę powiatu mławskiego, bo wiem, że pani bardzo jest zaangażowana w ten temat. Chciałam dopytać, czy ta spartakiada w tym roku będzie i kiedy będzie. Trochę lżejszy temat.
2: O tak, bo szpital jest rzeczywiście dla mnie bardzo emocjonalny, ponieważ, pani redaktor, ja założyłam zespół do spraw rozwiązywania Polski powiatowo-gminnej i szpitali powiatowych. Zajmuję się tym tematem w parlamencie i ze wszech miar wspieram te działania. Jak tylko wrócimy do władzy, zapowiadam na antenie i tak się stanie, że dołożę wszelkich starań, że zostanie to ustabilizowane i będzie dobrze. Natomiast właśnie coś takiego miłego teraz. Moje drogie panie i panowie z kół gospodyń wiejskich, 22 sierpnia spotykamy się na Spartakiadzie. Zapraszam wszystkich serdecznie, będzie miła zabawa, miłe też okazje do spotkań, do wymiany doświadczeń, także zawsze byłam z wami, zawsze jestem w trudnych sytuacjach, a tutaj też jest czas do zabawy, do spotkań. Także zapraszam już teraz.
1: A jeszcze bym chciała dopytać o ustawę łańcuchową. Głosowała pani przeciwko? Dlaczego?
2: Panie redaktor, ja bardzo kocham zwierzęta, wspieram te działania, natomiast ta ustawa jest niedopracowana. Zwracali mi uwagę na to rolnicy, mieszkańcy takich małych miejscowości, żeby po prostu jeszcze wprowadzić zmiany dotyczące wielkości części COIC-a, czy też to są duże sumy, które będą musieli zainwestować. Przede wszystkim emeryci mieszkający na wsi, którzy mają załóżmy 1500, 1300 złotych emerytury i to będą takie no, zbyt duże wymogi. I to chodzi tylko o takie zmiany ustawowe. Natomiast jak najbardziej jestem za tym, żebyśmy, że zwierzęta muszą być pod ochroną.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę i za wizytę w naszym studio. Wiem, że na koniec jeszcze życzenia chciała pani złożyć naszym najmłodszym słuchaczom.
2: Ależ oczywiście 1 czerwca to piękne święto, Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom, tym maleńkim, większym i dużym życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości, żebyście byli zawsze uśmiechnięci, a to jest najważniejsze, spełniali swoje marzenia i jak najlepszych ocen w szkole, bo to już zbliżają się wakacje, żebyście te wakacje spędzili w różnych miejscach wymarzonych, tam czy już macie zaplanowane, czy będziecie planować, tam nawiążecie dużo ciekawych przyjaźni, więc życzę też wielu takich ciekawych przygód.
1: Poseł Anna Ewa Cicholska, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję.
2: Dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Do usłyszenia, Barbara Bloch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: 1 czerwca to Dzień Dziecka. W 1869 roku dekretem carskim Żuromin oraz Bieżuń zostały zdegradowane do rangi osady. W 1934 roku Michałowo zostało wchłonięte przez Brodnicę. Spowodowały to zniszczenia, których doznało na skutek pożaru. W 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej powstało 49 województw. W województwie ciechanowskim znalazły się Ciechanów, Mława, Płońsk, Żuromin, Bieżuń, Pultusk, Raciąż, Glinojec, Gdziałdowo, Lidzbark i Nasielsk. W województwie ostrołęckim m.in. Przasnysz i Maków Mazowiecki, a w województwie płockim m.in. Sierpc i Drobin. W 1979 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim odsłonięto pomnik poświęcony pomordowanym przez Niemców w latach 1941-45 więźniom KL Soldau w Działdowie. W 1980 roku urodzony w Sierpcu Piotr Jarecki przyjął święcenia kapłańskie, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.
3: Szczerze mówiąc, rodzice to tam niewiele, jeśli chodzi o wiarę i religię, nie uczyli, natomiast byli świadkami.
2: W 1999 roku polskie koszykarki wygrały w 4. meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Bośni i Hercegowiny 75-53. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 10 punktów.
4: No niestety, no sponsorzy są potrzebni i pieniądze na to muszą być.
2: Urodzili się. W 1820 roku w Płońsku Jan Majorkiewicz, historyk literatury polskiej, filozof, związany z cyganerią warszawską i kręgiem przeglądu naukowego, działacz niepodległościowy. Jego ojciec był burmistrzem Płońska i zarazem właścicielem pobliskiego majątku ziemskiego. W 1885 roku Robert Korzusznik, nauczyciel matematyki w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Działdowie, współpracownik Gazety Mazurskiej, redaktor kalendarza dla Mazurów i sekretarz Polsko-Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Działdowie. W 1924 roku Czesław Fredrych Tyka, żołnierz Armii Krajowej, aresztowany wraz z całym oddziałem przez NKWD, osadzony w więzieniach w Krzywogońcu, Śliwicach i Chełmnie oraz w obozie nakazowo-rozdzielczym w Działdowie, wywieziony do obozów pracy w Związku Radzieckim, powrócił do kraju. W 1934 roku w Pułtusku Zbigniew Stawecki, autor tekstów kabaretowych i piosenek, poeta. Utwór Ja się w tobie nie zakocham śpiewa Maja Kleszcz. Jaś!

0: 1956 roku w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Ryszard Jakub Bober, rolnik i samorządowiec. W latach 2014-2019 przewodniczący sejmiku kujawsko-pomorskiego, senator 10 kadencji.
1: Andrzej, no patrz, Tadeusz to inny, z Podlasia. Taka prawda, ty jesteś z Warmii i Mazur.
0: W 1989 roku w Raciążu w powiecie płońskim Konrad Podgórski, lekkoatleta specjalizujący się w skoku w dal, halowy mistrz Polski. Zmarli w 1980 roku Bernard Kamiński, więzień sowieckiego obozu nakazowo-rozdzielczego NKWD w Działdowie, następnie zesłany do sowieckiego łagru, powrócił z zesłania. W 1996 roku Ryszard Skwarski, urodzony w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim, kajakarz, medalista Mistrzostw Europy, olimpijczyk z Melbourne i Rzymu. W 2022 roku ksiądz Tadeusz Tomasiński, urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim, pallotyn, uczestnik Powstania Warszawskiego. Od 1953 roku mieszkał i pracował we Francji. Był twórcą i dyrektorem drukarni, drukującej w czasach PRL kilka milionów polskich książek, często z tak zwanego drugiego obiegu. W okresie stanu wojennego był organizatorem Komitetu Pomocy dla Polski.
2: Chodźmy na kolację. Najpierw sznaps wypijemy, to z czasem dogadamy lepiej.
3: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
1: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało, ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
4: daj mi jedno słowo,
3: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama.
5: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Zbliża się godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Maja Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Roland Garrosie. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Większy nacisk na sztuczną inteligencję stawia Uniwersytet Jagielloński. Ruszyła tam właśnie rekrutacja. Agnieszka Trojanowska-Bis. I na początek wiadomość najważniejsza z minionej godziny. Maja Chwalińska wygrała z francuską tenisistką Diane Perry 6-3-6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Tym samym nasza tenisistka awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Do tej świetnej informacji z kortu z Paryża będziemy dziś jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz czas na dalsze informacje. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
2: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Dokładnie rok temu wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie pierwszego roku urzędowania polski prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji oraz premier Włoch. Od 220 tysięcy do nawet 600 tysięcy złotych taki wydatek ponoszą w Polsce rodzice na wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia. Te wydatki rosną, choć przede wszystkim nominalnie, czyli w kwotach, bo realnie, czyli biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń i siłę nabywczą rodziców, te wyższe wydatki są dla nich finansowo do udźwignięcia, mówi ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka.
4: Wychowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali.
2: Mniej więcej połowę miesięcznych wydatków na dziecko pokrywają rządowe transfery, takie jak 800+ czy wyprawka szkolna. Na nowoczesne kierunki związane z erą sztucznej inteligencji stawia Uniwersytet Jagielloński w rozpoczętej dziś rekrutacji przyszłych studentów. Zmiany czekają też kandydatów na medycynę. Od teraz w rekrutacji do Collegium Medicum będą liczyć się nie 3, a 2 matury rozszerzone.
5: Dwa kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać dwa przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii.
2: Mówił rektor UJ profesor Piotr Jedynak. Uczestnicy nocnego wrocławskiego półmaratonu w dniu wydarzenia za darmo będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio w granicach miasta i w Iwinach. Bieg już w tę sobotę. Start i meta półmaratonu będą zlokalizowane przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. I na koniec przypomnienie wspaniałej wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Chcesz legalnie zezłomowuj samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
6: daj mi jedno słowo,
5: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Utrudnienia w Lidzbarku, część ulic zamknięta. Kanalizacja dla Jabłonowa, trwają prace w miejscowości. 120 lat tradycji i wspomnień, jubileusz Muławskiego Liceum. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dziś kierowcy w Lidzbarku musieli liczyć się z utrudnieniami. Powodem były prace prowadzone przez zakład energetyczny. Do 15 zaplanowano zamknięcie odcinka ulic Słomiany Rynek, Krótka i Stare Miasto. Urząd Miasta i Gminy Lidzbark apelował do mieszkańców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów. W Jabłonowie trwa budowa sieci kanalizacyjnej. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej infrastruktury oraz przygotowanie terenu pod przyszłą kontenerową oczyszczalnię ścieków. Samorząd informuje, że realizacja zadania ma poprawić warunki życia mieszkańców oraz uporządkować gospodarkę ściekową w miejscowości. Inwestycja ma również wpłynąć na rozwój infrastruktury technicznej na tym terenie. Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace mają zakończyć się do listopada. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu inwestycji strategicznych. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie świętowało 120

0: W stulecie działalności w jubileuszu uczestniczyli absolwenci, obecni i emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele władz, instytucji i organizacji społecznych. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Świętej Trójcy w Mławie. Nabożeństwu przewodniczył absolwent szkoły, ksiądz dr Wojciech Kućko wraz z mławskimi kapłanami. To jedna z najbardziej prestiżowych szkół północnego Mazowsza, mówi profesor Leszek Zygner, absolwent z 1986 roku.
1: Tylko Małachowianka Płocka, no Jagiellonka, która też powstała w tym samym roku, w 1906 roku, to są te szkoły, które no, mogą się wtedy z Mławską równać. Mławska, no myślę, że ona powstawała przede wszystkim jako szkoła handlowa, bo tylko taka była wtedy możliwość, żeby część przedmiotów była w języku polskim wykładana. Natomiast dosyć szybko, zwłaszcza już w okresie międzywojennym, zyskała taką renomę.
0: Szkoła dysponowała dobrą kadrą nauczycielską, mówi Arkadiusz Piasecki, absolwent z 1981 roku.
2: Osobowości nauczycieli. No miałem to szczęście, że spotkałem właśnie tych nauczycieli. Dyrektor Łaciak, profesor Broda. W zasadzie każdy z nich był osobnym wzorcem, każdy na swój sposób indywidualny. To oni nas kształtowali.
0: Ze szkołą wiążą się miłe wspomnienia, mówi długoletnia nauczycielka placówki Hanna Ulman.
3: Wspominam już z taką wielką, taką nostalgią, z taką sympatią, no bo to lata minęły, tak? W pracy było różnie, ale generalnie w naszej w szkole dobrze się pracowało, bo to dobra młodzież, chętna do poznawania świata. Ja jako geograf im to umożliwiałam. Organizowaliśmy dużo wycieczek, właśnie lubiłam podróżować z nimi.
0: Po mszy uczestnicy spotkali się w budynku liceum. W hali widowiskowo-sportowej odbyła się oficjalna część jubileuszu. Był to czas wspomnień, podziękowań i przypomnienia bogatej historii jednej z najstarszych szkół średnich na północnym Mazowszu. Podkreślano również rolę placówki w kształceniu kolejnych pokoleń mieszkańców regionu. Zwieńczeniem święta był 12. zjazd absolwentów oraz jubileuszowy bal Wyspiańczyka. Sport. Mławianka Mława przegrała z ŁKS Łomża 2-1 w ostatniej kolejce sezonu BetClick trzeciej ligi. Dla Dumy Zawksza pojedynek z Łomżą nie miał ogromnej wartości, ponieważ drużyna Marka Gołębiewskiego zagwarantowała sobie utrzymanie w rozgrywkach tydzień wcześniej, wygranym meczem z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Z zupełnie innym nastawieniem do starcia podchodziła drużyna z Łomży, której zwycięstwo gwarantowało udział w barażach o awans do centralnej drugiej ligi. Gospodarze otworzyli wynik w 16 minucie meczu, kiedy to po rzucie rożnym głową piłkę do bramki skierował obrońca grający niegdyś w Ekstraklasie Łukasz Kosakiewicz. Wynik w 55 minucie po zamieszaniu w polu karnym podwyższył Marcin Stromecki. Mławianka potrafiła tworzyć składne akcje i zagrażać rywalowi, czego potwierdzenia doczekaliśmy się w doliczonym czasie gry. Gleb Rowdo zamienił świetną sytuację na bramkę kontaktową. Wynik nie uległ zmianie do końcowego gwizdka arbitra. Mławianka kończy sezon na solidnym 12. miejscu po pasjonującej walce o utrzymanie. Fenomenalną pracę wykonał z drużyną szkoleniowiec Marek Gołębiewski. Sukces jest w dużej mierze jego zasługą, tym bardziej cieszy zatem fakt, że trener pozostanie z biało-zielonymi na następny sezon.
4: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Nocna prohibicja w Warszawie rusza za 4 godziny. Wśród kandydatów Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon ruszyło głosowanie na drzewo roku. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Pomoc ze strony MON, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbieranie pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Punktualnie o 22:00 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6:00 rano. W sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To efekt ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w 2 dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym sklepem, gdzie będzie można kupić alkohol, będzie ten na lotnisku w strefie wolnocłowej. O szczegółach Błażej Kulesza.
3: Sklepikarze w gotowości, bo za sprzedaż alkoholu nocą grozi nie tylko grzywna do 5 000 zł, ale nawet utrata koncesji.
4: Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
3: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych 2 dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
3: Władze decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto, podjęły po wynikach zaledwie z 3 zimowych miesięcy. Nowy raport jest dopiero w opracowaniu.
5: Nie ma ujawnionych wyników.
3: Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
3: Z badań zleconych przez stołeczny ratusz wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48%, sądzi, że zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
2: Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To kara dla regionalnych władz KO za przegraną w referendum w Krakowie. Zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa z Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Premier powierzył teraz stanowisko komisarza partii w tym regionie Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałkinią Sejmu. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon Francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca. Dziś święto w zasadzie każdego z nas, Dzień Dziecka. O tym, jak powinien wyglądać, mówią najmłodsi.
6: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskim, jeszcze bez pracy, bez podatków.
7: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
8: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
2: I tym młodszym i tym starszym dzieciom składamy dziś najlepsze życzenia.
1: To są wiadomości Radia 7.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska nie przestaje zaskakiwać na paryskich kortach. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje w drabince głównej francuskiego turnieju. Teraz w ćwierćfinale zmierzy się z Anną Kalińską. Rozstawiona z numerem 22 Rosjanka pokonała reprezentującą Austrię Anastazję Potapową 6-4, 2-6 i 7-6. Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. A za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w mistrzostwach 3x3. Podopieczne trenerki Edyty Korezny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a późnym wieczorem z Czechami. O najważniejszej koszykarskiej imprezie, jaka odbywa się w Polsce. Michał Waszkiewicz.
9: 10 minut dynamicznej gry. Akcja za akcję i duża nieprzewidywalność to największe zalety koszykówki 3x3, która każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność, bo to się świetnie ogląda, mówi trener kadry Piotr Rękiel.
10: Myślę, że będzie to jedna z niezapomnianych imprez, którą Polacy zapamiętają na długi czas. Nie tylko ci, co są fanami koszykówki, ale ci, co również staną się fanami koszykówki.
9: Boisko postawione przed Pałacem Kultury i Nauki wygląda efektownie i nic, tylko walczyć o medale. Większe szanse na podium mają Polki, które już dziś wieczorem zagrają pierwsze mecze grupowe z Madagaskarem i Czechami. Trudniejsze zadanie przed męską kadrą, mówi kapitan zespołu Przemysław Zamojski.
11: Liczymy, że że kibice licznie przyjdą i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
9: Polacy grę rozpoczną jutro meczami z Mongolią i Łotwą. Turniej w Warszawie potrwa do niedzieli.
3: To była relacja Michała Waszkiewicza. Mieszkańcy Hamburga odrzucili w referendum kandydaturę swojego miasta do organizacji letnich igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. Blisko 55% głosujących opowiedział się przeciw. W krajowym wyścigu pozostają jednak Berlin, Monachium i region Rhein-Ruhr.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam Państwa serdecznie. Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Dziś przedstawię Państwu felieton pod tytułem Wikariusz parafii Poniatowo. Z dekanatu żuromińskiego aresztowano i wywieziono w 1940 roku podczas II wojny światowej do obozu koncentracyjnego dwóch młodych księży. Księdza Stanisława Bornińskiego z Poniatowa i księdza Stanisława Malinowskiego. Obaj już nie powrócili. W czerwcu 1938 roku diakon Borniński Stanisław wraz z 17 kolegami przyjmuje święcenia kapłańskie. Po przeszłomiesięcznych wakacjach 18 lipca otrzymuje nominację na wikariusza i prefekta do Poniatowa, gdzie dotąd wikariusza nie było. Objął swe stanowisko 1 sierpnia 1938 roku. Ludzie powitali go życzliwie, ucieszyli się, że wreszcie ich parafia ma młodego księdza. Ksiądz Borniński nie zawiódł zaufania parafian poniatowskich, gorliwie obsługiwał konfesjonał i ambonę, a przy ołtarzu pięknie śpiewał. Pobożnie odprawiał msze święte i nabożeństwa. Uczył dziatwę religii w szkole w Poniatowie i dojeżdżał 5 km do szkoły w Raczynach. Poza pracą duszpasterską i nauczaniem oddał się z zapałem pracy społecznej, zorganizował oddział Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, koło ministrantów i ożywił istniejący oddział młodzieży żeńskiej. Dzieci znalazły w nim ojca, a młodzież oddanego przyjaciela. Niestety, 7 kwietnia 1940 roku po półtorarocznej pracy został aresztowany i wywieziony do obozu w Działdowie. Tu spotkał się z 12 księżmi z naszej diecezji, którzy w tym samym czasie zostali aresztowani i przywiezieni do Działdowa. Po kilku dniach cały transport przewieziono do Dachau, a stąd po kilku tygodniach do ciężkiego obozu w Gusen, który dopiero urządzano na większą ilość więźniów. Praca była ciężka. SS-mani znęcali się przede wszystkim nad Żydami i księżmi. W Gusen księdza Bornińskiego przydzielono wraz z innymi księżmi do ciągania wału przy plantowaniu apelowego placu i ulic na terenie obozu. Później trafił do Mauthausen, obozu składającego się wyłącznie z nauczycieli i księży. Umieszczony został na 12 bloku, gdzie blokowym był niemiecki kryminalista Franciszek Unek, znany dobrze więźniom w Mauthausen z okrucieństwa w stosunku do Polaków. Tu również ciężko pracuje. Wozi taczkami zaprawę dla murarzy budujących mur z kamienia wokół obozu. Wracał od niej w południe i wieczorem zgłodniały i bardzo osłabiony. Niestety, tu nie tylko nie pokrzepił dostatecznie swych sił fizycznych, lecz nawet nie zaznał spokoju, jaki mieli inni więźniowie w chwilach wolnych. On wtedy był wyśmiewany i bity przez sadystę blokowego Unka i jego kolegów. Z braku dostatecznego odżywiania zapadł na krwawą dysenterię, która wówczas epidemicznie zapanowała w obozie. Nawet wtedy, gdy był ciężko chory, Unek nie dawał mu spokoju, zmuszał go biciem po twarzy i kopaniem do pracy i na zbiórki. W tej ciężkiej udręce obozowej, fizycznej i moralnej, źródłem pociechy była dla niego korespondencja z rodzicami i z parafią poniatowską, z którą uczuciowo bardzo silnie był związany. Poniatowo to jego drugi dom rodzinny, tak je nazywa w listach do rodziców. W każdym liście pisanym do rodziców pisze: pozdrawiam rodzinę Skupieńskich i cały ich dom. Moich przyjaciół w Żurominie im posyłam pozdrowienia i podziękowania, a przede wszystkim pozdrawiam dziadka w Żurominie. Miał tu na myśli księdza kanonika Ignacego Staniaszkę, dla którego w Poniatowie i w obozie zachował głęboką cześć i wdzięczność. Głód, choroba i dotkliwe szykany robiły swoje. Ksiądz Borniński nikł w oczach. Wyglądał jak szkielet. Profesor Maśkiewicz tak opisuje ostatnie chwile życia księdza. Ksiądz Borniński, jako dobry znajomy i mój uczeń, często ze mną rozmawiał i zwierzał się ze swoich radości i smutku. Bardzo cieszył się z otrzymywanych listów od rodziców i od dzieci szkolnych, które pisały do niego z Poniatowa jako do swego prefekta. Uskarżał się do mnie na głód, który mu dotkliwie dokuczał. Mówił mi: kolego, jak ja jestem głodny. Pewnego dnia w październiku przyszedł do pracy, słaniając się na nogach. O własnych siłach nie mógł już położyć się do łóżka. Na drugi dzień rano widziałem go, jak leżał nago w umywalni, na cementowej posadzce, ze złożonymi rękoma na piersiach, jak do modlitwy. Telegraficzna wiadomość nadesłana z obozu w Mauthausen do rodziców w Draganiu. Syn Stanisław dziś, 9 października 1940 roku, umarł w obozie. Miał 32 lata.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka. W przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
8: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa sala dla najmłodszych, dofinansowanie dla żłobka w Rybnie, strażackie święto i wyróżnienia, powiatowe obchody w sierpcu, sportowa rywalizacja i dobra zabawa, bój szkół w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Gmina Rybno otrzymała 80 tysięcy złotych dofinansowania na utworzenie nowoczesnej sali sensorycznej w żłobku. Projekt zakłada doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt wspierający rozwój najmłodszych dzieci. Powstanie przestrzeń do zabawy, ruchu i poznawania świata wszystkimi zmysłami. Nowe wyposażenie ma pomagać w rozwijaniu motoryki, koordynacji ruchowej oraz koncentracji. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 90 tysięcy złotych. Dofinansowanie to 80 tysięcy złotych. Samorząd informuje, że inwestycja ma poprawić warunki opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy i wspierać ich prawidłowy rozwój. Strażacy z powiatu sierpeckiego świętowali Dzień Strażaka. Uroczyste obchody odbyły się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu i były okazją do podziękowań za służbę oraz wręczenia odznaczeń i awansów. To dzięki strażakom możemy czuć się bezpiecznie, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
3: Powiatowy Dzień Strażaka jest to dzień, gdzie my jako samorządowcy chcemy wyrazić wdzięczność za to, co robią, ponieważ służba służbą, ale to jest tak naprawdę ich misja. Oni przychodzą codziennie na służbę, nie wiedzą, co ich czeka, nie wiedzą, co się zdarzy i to jest ich ta niepewność, a my zarazem, mając tak wykwalifikowaną, wyspecjalizowaną funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów i druhny w OSP, czujemy się bardzo bezpieczne.
2: Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w sierpcu. Następnie poczty sztandarowe i pododdziały przemaszerowały na plac przy budynku dyrekcji skansenu, gdzie odbył się uroczysty apel. Meldunek o rozpoczęciu obchodów złożył dowódca uroczystości, młodszy brygadier Paweł Piwowarczyk, a przyjął go komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w sierpcu, starszy brygadier Waldemar Goczyński. Komendant składa gratulacje wyróżnionym druhom.
4: Przede wszystkim chciałbym wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym

0: serdecznie pogratulować otrzymanych awansów i wyróżnień oraz podziękować im za całą pracę, gdyż powiatowe obchody Dnia Strażaka to szczególna okazja, żeby tego dokonać.
1: Komendant wspomina też o ważnej roli jednostek ochotniczych.
0: Zwracam się również do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, naszego brata w działalności operacyjnej i nie tylko. Razem, myślę, tworzymy system społecznej odporności zbiorowej naszego państwa, dbając o jego poprawę i adekwatnie odpowiadając na zagrożenia dzisiejszych czasów.
1: Podczas apelu wręczono nagrody, odznaczenia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych. Nagrody pieniężne mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej otrzymali Julita Grodzicka i Paweł Kowalski. Medalami za zasługi dla pożarnictwa wyróżniono 5 osób. Srebrne medale otrzymali Łukasz Jaworski i Michał Szymański. Brązowe trafiły do Marcina Maciejewskiego, Sebastiana Tomaszewskiego oraz Krzysztofa Korpolińskiego. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 11 funkcjonariuszy. Za nami trzeci bój szkół. Sportowe wydarzenie odbyło się na kompleksie boisk Orlik 2012 w Żurominie. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z gminy i miasta Żuromin. Młodzi zawodnicy zmierzyli się w różnych konkurencjach sportowych, prezentując zaangażowanie, umiejętności i ducha fair play. Zwyciężyła szkoła podstawowa nr 1 w Żurominie, drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 2 w Żurominie, a trzecie szkoła podstawowa w Będzyminie. Na czwartym miejscu plasowały się ex aequo szkoły w Chamsku i Poniatowie. Wydarzenie poprowadzili instruktorzy sportu Barbara Józefowicz i Tomasz Siemiątkowski. Organizatorzy przygotowali również poczęstunek oraz upominki dla uczestników dzięki wsparciu partnerów i sponsorów. Sport. KS Dekorglas Działdowo odniósł porażkę z Orlen Bogorią Grodzisk Mazowiecki 2-3 w półfinałowym meczu turnieju Lotto Superligi. Dekorglas jako jedyna drużyna zdecydowała się przystąpić do finałowego turnieju w krajowym składzie, w którym znaleźli się Samuel Kulczycki, Patryk Lewandowski i Jakub Dyjas. Z początku rywalizacja układała się bardzo obiecująco dla drużyny z Działdowa. Jakub Dyjas pokonał pana Giotisa Gionisa 3-2 po pasjonującym starciu, wyprowadzając mistrzów na prowadzenie. W kolejnym pięciosetowym pojedynku Samuel Kulczycki rozprawił się z Miłoszem Redzimskim, stawiając Dekorglas bardzo blisko sukcesu. Mecz Patryka Lewandowskiego z Markiem Badowskim pokazał jednak kierunek, w którym miała pójść cała seria. Zawodnik Bogorii wygrał w 4 partiach, przywracając swojej drużynie kontakt. W podobnych okolicznościach Samuel Kulczycki okazał się słabszy od Gionisa. W decydującym starciu liderów Jakub Dyjas został pokonany przez Miłosza Redzimskiego, co dało awans Bogorii. Dekorglas kończy niełatwy sezon z brązowym medalem, co można uznać za sukces po trudnej fazie zasadniczej ligi.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało, ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
5: daj mi jedno słowo,
4: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 19.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska grupa zbrojeniowa rośnie w siłę dzięki pieniądzom z SAFE. Powiemy też, ile dzieci w kraju urodziło się dzięki programowi finansowania in vitro. Paulina Nawrocka, zapraszam. Z jednej strony gwałtowne burze, z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu w 14 z 16 województw, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
9: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem wody w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
10: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
9: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
11: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
9: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
8: Polska grupa zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
12: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
8: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Od czerwca wzrosną wynagrodzenia nienaukowych pracowników Polskiej Akademii Nauk, m.in. pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, ogrodów botanicznych, zagranicznych stacji naukowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisano pod koniec maja. W 2 lata urodziło się 15 tysięcy dzieci. Dziś w Dzień Dziecka rząd podsumował program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
13: Aniela i Laura.
14: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
15: Kiedy przyszły na świat?
13: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
14: Tak, także... One chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie im się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
13: 298 zastrzyków, liczyłam.
14: Żeby nasze dziewczyny szły na świat.
13: Zdrowe, zdrowe, zdrowe podróżniczki.
14: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
8: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo będzie przeznaczać co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i kosztować łącznie 2,5 miliarda.
7: To są wiadomości Radia 7.
0: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwalińska. Polka pokonała francuskie Diane Perry w dwóch setach 6-3 i 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Więcej o sukcesie Polki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
15: Maja Chwalińska wyszła na kort Filipa Szatriera, czyli centralny kort na obiekcie Roland Garrosa po raz pierwszy w karierze, ale stwierdziła, że takie święto, owszem, fajnie, ale za dużo czasu spędzać jednak tam nie będzie. W godzinę i 33 minuty ograła reprezentantkę gospodarzy, czyli Diane Parry. Niebywały sukces, a ja o Maję Chwalińską zapytałem trenerkę Marty Kostiuk, czyli pogromczyni Igi Świątek, Sandrę Zaniewską.
16: Myślę, że nie jestem zaskoczona, że wypaliło akurat tutaj, ponieważ no jest to mączka, więc myślę, że to jest najlepsza nawierzchnia dla Mai. Cieszę się bardzo, ponieważ myślę, że Maja również ze swoim wzrostem musiała włożyć naprawdę o wiele więcej pracy i skonstruować taki styl gry, który będzie ciężki dla zawodniczek.
15: Tyle Sandra Zaniewska o grze Mai Chwalińskiej. No a Maja Chwalińska wie już też, z kim zagra mecz o półfinał. Niewiarygodnie to brzmi, prawda? O półfinał zagra z Anną Kalińską z Rosji.
0: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Mają Chwalińską a Anną Kalińską odbędzie się w środę. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu Serena Williams wznawia karierę po blisko 4-letniej przerwie. Doświadczona 44-letnia Amerykanka weźmie udział w zmaganiach dyblistek. Zagra na kortach londyńskiego Queen's Clubu. Amerykance przyznano tak zwaną dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki z powodu kłopotów wizowych wyleci na mundial za ocean później niż planowała. Na razie podróż przełożono o jeden dzień, a w federacji powołano sztab kryzysowy, który ma rozwiązać wszelkie problemy. Polski panczynista, mistrz Europy Piotr Michalski, chociaż ma dopiero 31 lat, postanowił oficjalnie zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z panczynami się nie rozstaje, będzie bowiem asystentem szkoleniowca.
8: Jutro temperatura może sięgać nawet 27 stopni, tyle na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze od 19 do 23 popadać może na wschodzie i w centrum.
17: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Reklama.
1: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
2: Daj mi jedno słowo,
1: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.

0: Reklama.
1: Wielki piknik rodzinny z koncertami.
2: Nie zaśniesz dzisiaj sama.
1: 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
3: Daj mi jedno słowo.
1: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało. Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama. Radio.

0: Reklama.
1: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
2: Daj mi jedno słowo.
1: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało. Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama.
3: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Płonie hala magazynowa w Płocku, na miejscu pracują strażacy. Były ambasador Polski w Ukrainie oddał medal w akcie sprzeciwu. I Maja Chwalińska, niesamowita na paryskich kortach. Paulina Nawrocka, zapraszam. 30 jednostek Straży Pożarnej bierze udział w akcji gaszenia hali usługowo-magazynowej w Płocku. Pożar wybuchł wieczorem i obejmuje cały budynek. W pobliżu hali znajdują się inne podobne zabudowania, stacje paliw i blok mieszkalny. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Aktualnie nie ma też zagrożenia, że ogień przeniesie się na sąsiednie zabudowania. Były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznanemu 4 lata temu ukraińskie odznaczenie za zasługi. Wręczył mu je wówczas prezydent Wołodymyr Zełenski. Ambasador zaznaczył, że decyzja ma związek z działaniami prezydenta honorującymi UPA. W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz naprawienie sytuacji. Tak relacje Kijowa z Warszawą komentują rządzący.
3: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego

0: bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości.
1: Kiedyś przyjął najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
2: Mówili wicepremier i wiceszef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł PiS-u Paweł Szrot. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku najstarsza uczelnia w Polsce uruchomiła 13 nowych kierunków. Wśród nich są m.in. Media Studies, Humanistyka Cyfrowa i Mathematics and Computer Science Advanced Track. Ostatnia z propozycji jest adresowana do szczególnie uzdolnionych maturzystów.
3: W kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach, różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przechodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają.
2: Mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ-u. Rekrutacja potrwa do 9 lipca. Do sierpnia kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w stolicy. Ruszył remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, jednej z głównych arterii miasta. Tramwaje nie kursują od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Część linii tramwajowych ma skróconą trasę albo jedzie objazdami. Najtrudniej będzie w czasie porannych i popołudniowych korków, mówią mieszkańcy stolicy.
4: Szczycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
5: Dużo roboty? Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No jak bez remontu nie pojedzie.
2: Miasto uruchomiło komunikację zastępczą. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
6: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
2: Chwalińska o półfinał zagra w środę przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji. Mecz pokaże Eurosport. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego, tam po południu możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze. 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23 stopnie w centrum, do nawet 27 na zachodzie.
7: Podsumujemy sportowy tydzień, a dokonają tego
8: Jan Olczak
7: i Jarosław Wydra.
9: Kultura fizyczna.
7: To, co rozpala kibiców na całym świecie, to Maja Chwalińska swoimi wspaniałymi rezultatami na kortach Rolanda Garrosa. To, co ona wyczynia, przechodzi ludzkie pojęcie i w zasadzie wszyscy patrzą ze zdziwieniem. Kwalifikantka, która jest już w ćwierćfinale.
8: Fantastyczne występy Mai Chwalińskiej. Dzisiaj pokonana Diane Parry, czyli reprezentantka gospodarzy Francji, 6-3, 6-2. Nie dała szans w zasadzie rywalce reprezentantka Polski, 24-letnia, dla której jest to oczywiście największy sukces w karierze. Pokonała już w drugiej rundzie rozstawioną z numerem 23 Elise Mertens, potem Marię Sakkari, która no przecież w swojej karierze odnosiła wiele sukcesów. Teraz naprzeciw niej stanie Anna Kalińska, czyli również zawodniczka doświadczona, zawodniczka, która docierała już do ćwierćfinału Wielkiego Szlema 2 lata temu w Australii. Też jest to przeciwniczka zdecydowanie niełatwa, ale wiemy, że Maja no, po prostu gra przeciwko jakimkolwiek wymaganiom. Nikt się nie spodziewał w zasadzie czegokolwiek po Maji w tym turnieju, w szczególności ćwierćfinału i tego, że zostanie tak naprawdę ostatnią polską nadzieją w tym turnieju.
7: No, nie wiązaliśmy praktycznie żadnych nadziei właśnie z Mają Chwalińską. Była chyba skazywana jako pierwsza do tego, żeby odpaść z paryskiego Wielkiego Szlema. Tymczasem to Iga Świątek odpadła i zanotowała jeden z najgorszych występów w ostatnich latach, a Maja Chwalińska, po której się absolutnie niczego nie spodziewaliśmy, jest tam, gdzie liczyliśmy na to, że będzie Iga Świątek, czyli w ćwierćfinale i jeszcze wyżej.
8: Tak, Iga Świątek odniosła bolesną porażkę z Martą Kostiuk 7-5-6-1, kompletnie zdominowana w drugim secie Polka, ale tak naprawdę zdominowana przez samą siebie, bo więcej w tym meczu było tak naprawdę kłopotów Polki niż dobrej gry Ukrainki. Niestety, no czwarta runda, no to jest najgorszy wynik Igi podczas Rolanda Garrosa od 2019 roku, czyli tego ostatniego roku przed zdobytym tytułem. Katastrofa. Trzeba wyciągnąć wnioski. Spodziewaliśmy się czegoś więcej, w szczególności po nie najgorszych meczach w Rzymie, czy na początku turnieju. No, a teraz cóż, no zastanawiamy się, co tak naprawdę z Polką będzie, bo w tym momencie wypada z czołowej dziesiątki rankingu Race, czyli no, tych punktów zdobytych jedynie w tym roku, co znaczy, że nie kwalifikuje się Polka jak na razie do WTA Finals i to jest zdecydowanie problem. Dużo punktów do obronienia na Wimbledonie, bo przecież będzie Iga bronić tytułu. No i może zaraz się zrobić po prostu z tego ogromny kłopot. Mamy nadzieję, że Polka wróci niedługo na te tory, no, które prowadzą do świetnego tenisa, bo no, trzeba odbudowywać tą formę, bo może to być rok dosyć brutalny dla Polki, jeśli nic się nie zmieni. To może to być niestety, ale pierwszy od wielu lat rok bez zdobytego szlema dla Polki, ale mamy nadzieję, że jeszcze ten sezon da się uratować.
7: Sezon uratował Dekor Glas Działdowo. Tenisiści stołowi naszego klubu nie najlepiej rozpoczęli, ale wszystko skończyło się awansem do Final Four, co w zasadzie już było bardzo dużym sukcesem. W Final Four przegrany mecz półfinałowy, ale brązowe medale zawisły na szyjach zawodników z naszego regionu.
8: Tak, jest brązowy medal, no, taki słodko-gorzki mimo wszystko, bo mecz półfinałowy z Orlem Bogorią Grodzisk Mazowiecki był no, bardzo bliski, żeby zakończył się szczęśliwie dla Dekor Glasu. Przypomnijmy, drużyna z Działdowa zakwalifikowała się jako czwarta w ligowej tabeli, no, czyli na tym ostatnim miejscu dającym kwalifikację do tego turnieju, a Orlem Bogoria była na miejscu pierwszym. Więc raczej Dekor Glas faworytem nie był, ale po pierwszych dwóch spotkaniach, no to właśnie ekipa z Działdowa była bliska zwycięstwa, 2-0. No i wtedy wszystko się niestety zaczęło powoli sypać. 3 przegrane mecze z rzędu i takim oto sposobem Bogoria awansowała do finału, w którym przegrała. Dekor Glas może być z siebie zadowolony, no bo tak jak zresztą wspomniałeś, było odrabianie strat, jeśli chodzi o klasyfikację ligową, żeby no, dogonić tą czwórkę. Udało się zagrać w turnieju finałowym, było blisko awansu do finału, ale jest brązowy medal. Jest kolejne osiągnięcie dopisane do tej długiej listy nagród dla Dekor Glasu w ostatnich latach, więc wydaje się, że jest to mimo wszystko sezon pozytywny, dający w zasadzie też nadzieję na to, że w następnej kampanii będzie szansa na walkę o Mistrzostwo Polski.
7: Przejdźmy do piłki nożnej. Polska reprezentacja pod wodzą Jana Urbana przegrała z Ukrainą 0-2. Był to mecz słaby w wykonaniu naszej reprezentacji, ale no, wiemy, że to mecz towarzyski, więc to jest to pole do eksperymentów. To była także okazja, by wspomnieć Jacka Magierę, czyli asystenta Jana Urbana. Jak uważasz, jego nieobecność, Jacka Magiery, była odczuwalna w tym meczu?
8: Myślę, że ta pustka związana z tym miejscem, które zostawił po sobie Jacek Magiera, no, będzie odczuwalna nie tylko w tym meczu. To widać było no, nie tylko po reprezentacji Polski, ale też po klubach, które no, zostawiał parę lat temu i zostawił też na zawsze niedawno. widać to było i w warszawskiej Legii, z której święcił ogromne sukcesy w Lidze Mistrzów, widać to było w Śląsku Wrocław. No i będzie to też widać w reprezentacji, bo jednak Jacek Magiera był postacią, która zawsze dodawała otuchy, która zawsze motywowała każdego zawodnika, która potrafiła w zasadzie wyciągnąć piłkarzy na ich najwyższy poziom, zarówno psychiczny, jak i fizyczny. Po prostu trenera Jacka Magiery będzie brakować w tym środowisku bardzo mocno i bardzo wzruszający był ten początek, kiedy pożegnany szkoleniowiec przypomniały mi się obrazki z Łazienkowskiej ze stadionu Legii, kiedy wtedy specjalna oprawa przygotowana dla byłego zawodnika i szkoleniowca Legii. Po prostu dla polskiej piłki jest to ogromna strata i ciężko będzie się po niej mimo wszystko pozbierać. Wracając już do samego meczu, tak jak wspomniałeś, słaby po prostu mecz reprezentacji polskiej, ale raczej to można było uznać za takie no, pole treningowe, takie pole do manewru, żeby posprawdzać nowych zawodników. Wszedł Kacper Potulski, wszedł Mateusz Żukowski, Norbert Wojtuszek. Mieliśmy zawodników, którzy w kadrze się pojawiają rzadko, no ale była szansa ich przetestować, więc mimo tej porażki można wyciągnąć mimo wszystko jakieś pojedyncze, ale pozytywne aspekty. Na mundialu nie gramy, więc będziemy się przyglądać z boku jedynie, ale coś tam można pozwolić tym młodszym zawodnikom, temu młodszym pokoleniu nieco się ograć, bo to no cóż, w eliminacjach do Euro 2028 to oni będą tym filarem.
7: Nawet w meczu pokazowym legend nie mieliśmy dobrego rezultatu. Polska, reszta świata, nasza reprezentacja przegrała, ale mieliśmy wielki finał Ligi Mistrzów i to było prawdziwe widowisko. Było to piękne widowisko i PSG obroniło tytuł Ligi Mistrzów.
8: I zasłużenie. Powiedzmy sobie wprost, PSG było drużyną przez cały sezon znakomitą. Arsenal i tak wydaje mi się, że może być z tego sezonu bardzo zadowolony, bo w końcu ten upragniony tytuł Premier League, PSG tytuł Ligi Mistrzów broni. W rzutach karnych, ale wydaje się, że po prostu paryskiej ekipie się to należało. Bramki strzelali Kai Havertz w 5 minucie po niepotrzebnej stracie PSG i Ousmane Dembele po rzucie karnym i ostatniego karnego, tego najważniejszego, nie wykorzystał Gabriel, jeśli chodzi o Arsenal. Feta w Paryżu, która, no cóż, szerokim echem się odbiła po piłkarskim świecie. No w Londynie nieco bardziej stonowane nastroje, bo chyba liczyli jednak na podwójną koronę podopieczni Mikela Artety. No ale mówię, jest w końcu zdobyte Premier League, więc wydaje mi się, że jedna i druga strona z tego sezonu mimo wszystko jest zadowolona.
7: Anglicy muszą się cieszyć pucharem Ligi Konferencji, bo tutaj Crystal Palace pokonał Rayo Vallecano, ale my też się cieszymy, bo Mławianka Mława zostaje w trzeciej lidze.
8: Mławianka zostaje w trzeciej lidze, to już wiedzieliśmy, ale teraz sezon kończy się na dobre. Ostatni mecz, co prawda przegrany z ŁKS Łomżą 2-1 na wyjeździe, ale nie ma tego złego, bo weźmy pod uwagę, że Mławianka tak naprawdę nie grała o nic. W zasadzie tam o pojedyncze pozycje w tabeli, które no, nie dają zbyt wiele. A ŁKS przecież grał o baraże do ostatniej kolejki, pojedynek z Wartą Sieradz, więc no, gospodarze zagrali w zasadzie dając siebie wszystko. Porażka 2-1 zupełnie nie boli. No i wydaje się, że zakończony ten sezon i tak w bardzo ładnym stylu i trzeba pochwalić po prostu zespół Mławianki za tą rundę wiosenną, bo to ile pracy włożył ten zespół, ekipa Marka Gołębiewskiego, no to jest mimo wszystko ogromny wyczyn, że udało się w tej trzeciej lidze zostać, bo chyba byśmy nie powiedzieli tego powiedzmy w grudniu, kiedy no, były te roszady trenerskie. Raczej było to marzenie śniętej głowy, a okazuje się, że jednak to wyzwanie udało się przezwyciężyć i Mławianka w trzeciej lidze zostaje. No, tak jak mówię, chyba jest to największy mimo wszystko efekt pracy Marka Gołębiewskiego, który no tak jak zresztą mówili sami piłkarze, sprowadził naprawdę dużo ludzi, pozmieniał bardzo dużo, no, wprowadził swoją wizję w tym zespole, zupełnie odmieniona gra i to poskutkowało tym, że udało się wygrywać spotkania z rywalami, którzy na papierze byli znacznie mocniejsi. Mławianka kończy sezon na miejscu 12. Marek Gołębiewski zostaje na następny sezon w Mławiance, co jest no, według mnie bardzo dobrą informacją. No i cóż, będziemy mogli Mławiankę znowu oglądać w następnym sezonie na czwartym poziomie rozgrywkowym.
7: Rozpoczęła się dziś jedna z największych w tym roku imprez sportowych w naszym kraju, w Warszawie. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 i nasze panie dwukrotnie dzisiaj zagrały i wygrały z Madagaskarem 20-10, ale niestety drugi mecz z Czeszkami został przegrany 12-14, a Polki przed tym turniejem otwarcie mówiły o tym, że chcą zdobyć złoty medal. Miejmy nadzieję, że ta dzisiejsza porażka nie przyczyni się do tego, że te marzenia zostaną przekreślone. Tour de Pologne i kolarska trasa została już zaprezentowana. Ponad 1100 kilometrów będzie liczyć 83. edycja tego wyścigu kolarskiego w Polsce. Start 3 sierpnia w Gdyni, meta 9 sierpnia w Wieliczce. Giro d'Italia kobiet trwa, ale niestety nie dla Karoliny Kumięgi, która nie ukończyła drugiego etapu i w ten sposób zakończyła udział w tym wyścigu. Lekka atletyka, memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy i tutaj Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów oraz Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów z drugim najlepszym czasem w Europie. No i obie te panie triumfowały w swojej rywalizacji. Konrad Bukowiecki był drugi w pchnięciu kulą w Białymstoku i to najlepsza lokata w stolicy Podlasia, a Maria Żodzik w skoku wzwyż i Dawid Wegner w rzucie oszczepem zajęli 8 miejsca w zawodach diamentowej ligi w Rabacie w Maroku. Wspinaczka sportowa, nieudane zawody w Madrycie dla Natalii Kałuckiej, która odpadła w ćwierćfinale. Wioślarze też nie mają co się cieszyć, bo w Pucharze Świata w Sewilli nie zdobyli medalowych miejsc. To były inauguracyjne zawody. W finałach A 5 polskich osad się pojawiło. Sporty motorowodne i motorowodniacka Formuła 1 w Sardynii. Bartłomiej Marszałek zajął 3. miejsce i jest 3. w klasyfikacji generalnej. A co z Tymkiem Kucharczykiem?
8: Tymek Kucharczyk znowu na podium, tym razem pozycja numer 3 w Detroit, chociaż no, wiemy, jaka jest ambicja Tymka Kucharczyka, więc można powiedzieć, że jest pewien niedosyt, bo minimalne różnice w tabeli, 3. miejsce w kwalifikacjach, no ale no właśnie, drugi pojedynek w tym wyścigu i o pierwsze miejsce, no właśnie, na którym znajdował się Tymek Kucharczyk. Atak Milesa Rowe, który no, zakończył się wyjazdem tej dwójki poza tor. No i tą sytuację wykorzystał Enzo Fittipaldi, który ostatecznie wyszedł na prowadzenie i wskutek tego Polak dojechał na miejscu 3. Fittipaldi został liderem klasyfikacji generalnej, przeskakując Kucharczyka i Nikitę Johnsona. No i Polak będzie musiał odrabiać straty już za tydzień na owalu Worldwide Technology Raceway, ale mimo wszystko jest to bardzo dobra forma Tymka Kucharczyka. Dalej trzeba to powiedzieć, że wygląda to naprawdę optymistycznie. A ja jeszcze wrócę do tematu koszykówki, bo wydaje mi się, że pominęliśmy jeden dosyć istotny fakt. Jeremy Sochan mistrzem NBA, mimo tego, że sezon się jeszcze nie skończył, no to znamy już w zasadzie skład finału NBA, czyli San Antonio Spurs i New York Knicks, czyli drużyna, którą zespół, z którą sezon zaczynał Sochan i zespół, z którym teraz Sochan idzie przez ligę. Zatem na pewno, niezależnie od wyniku, będzie można wpisać Polaka do listy zwycięzców ligi. Pierwszy Polak, który zwyciężył w lidze. Czy dostanie pierścień? Tego jeszcze nie wiemy, bo to jeśli wygrają Knicks, to tak będzie na pewno. Jeśli wygrają Spurs, to no to już zależy, jakie będzie tak naprawdę widzimisię klubu, bo mogą przyznać, mogą nie.
7: To z koszykówki na siatkówkę plażową się przerzucamy. Bartosz Łosiak i Michał Bryl odpadli w 1/8 finału z turnieju Beach Pro Tour Elite 16 w Ostrawie. We włoskim Alghero rozegrano triatlonowe zawody prestiżowego cyklu ITU World Triathlon Series. Polacy uplasowali się na odległych miejscach. Roxana Słupek była 18, a Maciej Bruździak 21. I teraz sporty walki. MMA Kings Arena 3 w Białymstoku. Mateusz Kisielewski pokonał Daniela Skibińskiego przez jednogłośną decyzję. To była walka w kategorii do 77 kg. K1 Revenge w Tokio. Kacper Musiński 49 sekund potrzebował, żeby pokonać Japończyka Seiya Tanikawę. Walki na gołe pięści. BKFC w Birmingham. Michał Leśniak pokonał Martina McDonoghue. No i rzutki. Sebastian Białecki był lepszy od Krzysztofa Ratajskiego, bo doszedł o jeden szczebelek wyżej. Był o krok od ćwierćfinału, ale niestety przegrał, ale grał bardzo dobrze na turnieju w Kilonii. Krzysztof Ratajski no, zaliczał słabsze momenty, no i odpadł rundę wcześniej. No i na koniec futbol amerykański. American Football League Europe. Panthers Wrocław musieli uznać wyższość Vienna Vikings. I dziękujemy za podsumowanie tego tygodnia, który już za nami.
8: Jan Olczak
7: i Jarosław Wydra. Dobranoc.
8: Do usłyszenia.
9: Kultura fizyczna.

będę wygłaszał. Po prostu jest mi wstyd. Przepraszam.